0: zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu. Ja tylko przypomnę, że nasze stacje ratownicze, całoroczne stacje ratownicze rozmieszczone są tak na brzegach wielkich jezior, aby ta pomoc do osoby potrzebującej dotarła jak najszybciej. Mamy też 4 wodne karetki, które do końca września pływają po szlaku wielkich jezior.
1: Przypomina Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Nie chcę znosić zakazów dotyczących zboża z Ukrainy. Tak podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jak mówił, ukraińskie zboże ma wyjechać z Polski i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje handlowe.
3: Podejmując decyzje, wszystkie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, zarówno czynniki ekonomiczne, jak i polityczne, ale też powiedziałem, musimy mieć gwarancję, że ta sytuacja nie wpłynie w sposób bezpośredni na polskich rolników, polskich przetwórców.
4: Jeżeli zboże ukraińskie, i to także też to zboże z Rosji, nie trafi na światowe rynki, czy to się nie odbije pośrednio na cenach żywności w Polsce?
3: Panie redaktorze, póki co jesteśmy jednym z największych eksporterów żywności na świecie i mamy dane za pierwsze półrocze 2026 roku. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych 29 miliardów euro. Rośnie rok do roku, znowu mamy rekord i tutaj otwieramy się nie tylko na kraje Unii Europejskiej, ale na kraje trzecie. Dzisiaj jesteśmy też zdecydowanie przeważającym eksporterem niż importerem produktów na Ukrainę. To też trzeba pamiętać.
4: A słyszał pan o tym, chociażby o tym, co mówi Przemysław Czarnek, że zwiększył się znacząco napływ czy to owoców miękkich, czy to oleju, czy to jaj, jeśli chodzi o Ukrainę do Polski.
3: To znowu to jest straszenie. Pan minister Czarnek chce pobić w swoich wystąpieniach Mencena i Brauna razem wziętych.
4: Ale ma pan dane, które,
3: tak,
4: tego,
3: tak,
4: które temu zaprzeczają?
3: Mam tu mnóstwo danych, którymi mogę się podpierać, bo też dodatkowo mamy chociażby zakwestionowane partie maliny mrożonej z Ukrainy, która nie wjechała do Polski i to wojewódzki IJHARS podjął decyzję, w Lublinie podjął decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii malin mrożonych, które nie
4: spełniają. Czyli producenci owoców nie powinni się tego obawiać.
3: Naszą rolą jest sprawdzanie, kontrolowanie tego, co wjeżdża i mamy oczywiście ogromną nadwyżkę naszego eksportu nad importem.
4: Panie ministrze, paliwo rolnicze, następna sprawa. Pan zapowiadał, że będzie 2 złote
3: tak
4: zwrotu
3: jest
4: z akcyzy. I kiedy będzie te 2 złote?
3: Panie redaktorze, czekamy w tej chwili na uzgodnienie z Komisją Europejską, bo taka zmiana musi być notyfikowana w my korzystamy z maksymalnej w tej chwili dopłaty.
4: Złoty 48.
3: Tak, złoty 48. 52 grosze będzie więcej do 2 złotych. W tej chwili jest przerwa taka wakacyjna, urlopowa w Komisji Europejskiej. Jak tylko decyzja zapadnie, będziemy te wnioski przyjmować.
4: Ale zaraz, panie ministrze, bo o ile dobrze pamiętam, do 31 sierpnia trzeba składać wnioski o zwrot tych pieniędzy.
3: No to zostaną.
4: Jeżeli nie będzie ta sprawa załatwiona do końca sierpnia, no to wtedy nie będzie tych 2 złotych w tym roku.
3: Panie redaktorze, będzie 2 złote. Złożą rolnicy wniosek teraz na to, co im się należy, a później ewentualnie będzie wniosek, w którym określą, bo będzie pomoc do nawozów i do paliwa i w tym wniosku będą rolnicy mogli wnioskować o to dodatkową kwotę.
4: Ale to chce mi pan powiedzieć, że te 2 złote już będzie obowiązywało w tym roku?
3: Tak, w tym roku.
4: I będzie tak, że
3: od 1 lutego obowiązuje.
4: Czyli generalnie rozumiem, że już nie 1,48,
3: tylko przepraszam, od 1 marca do końca bodajże sierpnia.
4: I będzie to wyrównane, rozumiem, te pieniądze, które dostaną po wnioskach złożonych do końca sierpnia, będzie wyrównane.
3: Będzie 2 złote dla każdego rolnika, który spełnia ustawowe obowiązki.
4: Ma pan to uzgodnione z Ministerstwem Finansów, rozumiem, tak?
3: Tak, wszystko jest uzgodnione. Czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej i taka pomoc popłynie do rolników.
4: Panie ministrze, porozmawiamy chwilę jeszcze o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o żniwa, bo rolnicy narzekają, że są niskie ceny skupu, to będzie znowu problem? Będą znowu protesty?
3: No w ostatnim tygodniu te ceny trochę zaczynają w ostatnich tygodniach rosnąć. Mam tutaj zestawienie, jak to wygląda na poszczególnych rynkach.
4: No ale to wszystko oczywiście i tak jest na progu opłacalności. Pan wie o tym.
3: No ale to przecież doskonale pan redaktor zdaje sobie sprawę, że to nie minister ustala cenę skupu czy cenę sprzedaży, bo to reguluje rynek, światowe, europejskie giełdy. te ceny nie odstają niczym od cen w Europie. Natomiast...
4: Ale interwencji pan żadnej nie planuje.
3: No ale to nawet nie ma możliwości interwencji, no bo też nie można liczyć wszystkiego do roku, w którym były największe zbiory, bo rok 2025 był faktycznie rokiem, gdzie było dużo, były znaczne nadwyżki w zbiorze poszczególnych produktów. No i tutaj oczywiście to sytuację analizujemy, sprawdzamy.
4: No dobrze, ale mamy suszę i rozumiem, że te żniwa będą słabsze niż w poprzednich latach.
3: To tak jak powiedziałem, nie ma, te zbiory nie są równe, co roku mamy do czynienia z różnymi sytuacjami i pogodowe, i rynkowe. No też doskonale pan wie, że nie da się do wszystkiego dopłacać, bo żaden budżet, czy to Polski, czy najbogatszego kraju w Unii Europejskiej, by tego nie wytrzymał.
4: Czy to prawda, że zalewają nas ziemniaki z Niemiec?
3: Nieprawda, te dane są, porównując rok 2025 do 2023-2022, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, one są bardzo podobne. W tym roku jest znaczne ograniczenie, 39 tysięcy ton za pierwsze półrocze, a tamte lata było powyżej 100 tysięcy ton w ciągu roku. Jest to mniej, ale mogą denerwować polskich rolników niemieckie ziemniaki na polskim rynku, w polskich sklepach, czy w sklepach wielkopowierzchniowych, niekoniecznie z polskim kapitałem, ale będąc na targach w Berlinie, kiedy poszedłem do ich sklepów, mamy polskie produkty w niemieckich sklepach i tam może się niemiecki rolnik denerwować, że jest mleko łaciate na półkach, że są nasze produkty, które widzimy i są sprzedawane.
4: No tak, ale wie pan, polski rolnik na tym nie zarobi w takim razie.
3: No jak nie? No panie redaktorze, jeżeli ktoś to kupuje tutaj, no to jest zbyt i rynek kształtuje cenę później. Gdybyśmy nie eksportowali, dzisiaj 75% naszego eksportu na rynek unijny trafia do Niemiec. No jest to największy nasz partner handlowy, a import jest tak naprawdę o 1/3, 1/3 eksportu.
4: Polityka teraz, panie ministrze. Będzie Szymon Hołownia znowu szedł ręka w rękę z Polskim Stronnictwem Ludowym?
3: Nie wiem, jak z kim ręka w rękę pójdzie Szymon Hołownia. Rozmawiamy oczywiście z różnymi środowiskami politycznymi, samorządowymi, bo ważne jest to, żeby też dobrze kandydaci się pojawili na
4: listach. Czyli rozmawiacie to z Szymonem Hołownią, rozumiem?
3: Nie mam problemu, żeby rozmawiać z Szymonem, czy w kwestii polityki, czy w różnych innych kwestiach gospodarczych, społecznych. Jest to człowiek z dużym doświadczeniem, nie tylko politycznym.
4: Ale trzecią drogę by pan budował na nowo?
3: Nie, no już myślę, że projekt trzeciej drogi się skończył, natomiast warto rozmawiać o współpracy.
4: Ale o współpracy w jakiej formie pan sobie to wyobraża? Że Szymon Hołownia przyjmuje Polskę 2050 i wtedy dopiero jest możliwe rozmawianie z PSL-em? Czy też Szymon Hołownia wchodzi po prostu jako oddzielna marka polityczna?
3: Panie redaktorze, skupiam się na tych tematach związanych z rolnictwem, otwieramy nowe rynki
4: zbytu. Ale jest pan tam politykiem. Tak, ale
3: gdybym był tylko posłem, bym bardziej żył tą polityką w parlamencie, wyborami. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, otwieramy rynki Korei, Japonii, Filipin i na tym się skupiam, bo to jest ważne dla polskich rolników, dla polskich przedsiębiorców, przetwórców, a czy Szymon Hołownia będzie startował wspólnie z nami, czy oddzielnie, jak gdyby na drugi plan.
4: To jest bardzo istotne, czy PSL na przykład będzie miał wspólną listę z Polską 2050, a może PSL będzie miał wspólną listę z Koalicją Obywatelską. Jak się panu podoba taki pomysł?
3: Panie redaktorze, różne pomysły słyszymy, zwłaszcza w tym sezonie urlopowym, ogórkowym, jak niektórzy mówią, i różne scenariusze. Nawet nie PSL, a dla PSL-u są przedstawiane dziennikarze, publicyści, widzą już nas na wspólnych listach z Morawieckim, z Koalicją
4: Obywatelską. A pan gdzie was widzi?
3: Ja widzę się na oddzielnej liście Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Rozmowę z ministrem Stefanem Krajewskim poprowadził Piotr Salak. Całość jest do odsłuchania na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF Polski Hip Hop.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Na me dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbieram.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapi, zioło to jest lek. Na plecach mamy sporo, pać sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rami już się goją, jest okej.

jedzą twoje usta, moją wargę, jak mam problem jak sen. I pobudka, ledwo ustać mogę, drugą bombę mam na mordę. Nie wiem co, gdzie ktoś mnie bierze stąd, ej myślę, Boże, pewnie błądzę, nieistotne raczej.

0: Każdy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

lekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. A ziom, który ma papiery, na to nie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

flexib, dać mu parę lekcji. Lekcji ze zdziwienia, bo ten teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci nie odróżnią życia już od kolejstejszy. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok zalekcy, walizki pieniędzy. Stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko. W sześciu nagle całość znika, a te iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Yo.

zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare, to bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki ten jebany diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak umiem.

0: co jest.
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.

0: graffiti spad kobieta.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Godzinę trzecią, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nie będzie powtórki kryzysu zbożowego. Komisja Europejska uspokaja polskich rolników. Piłkarskie święto we Wrocławiu. Tysiące kibiców czekają na mecz AC Milan Manchester United. Morska parada z okazji święta Wojska Polskiego. Dziś ponad 20 okrętów pojawi się na Zatosie Gdańskiej. Sytuacja nie jest obecnie alarmująca, tak uspokaja Komisja Europejska w sprawie ukraińskiego zboża. Odnosi się m.in. do polskich rolników, którzy obawiają się powtórki kryzysu sprzed 3 lat. Wtedy polski rynek zalało zboże z Ukrainy, powodując gwałtowny spadek cen. Jakie są argumenty Komisji Europejskiej? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów przewidzianych w nowej umowie handlowej z Ukrainą. Do 22 lipca do Unii trafiło nieco ponad 500 000 ton ukraińskiej pszenicy, czyli 42% całego limitu. Komisja Europejska podkreśla też, że nowa umowa zawiera dodatkowe zabezpieczenia, w tym klauzulę ochronną. Można ją uruchomić, jeżeli import zacznie poważnie destabilizować rynek któregoś z państw Unii. Jednocześnie Komisja Europejska liczy, że Polska zniesie obowiązujące embargo na ukraińskie zboże. Bruksela zapewnia także, że monitoruje zbiory na Ukrainie, możliwości magazynowania i drogi eksportu.
2: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Do Wrocławia przybyły tysiące kibiców. Dziś super mecz. AC Milan zmierzy się z Manchester United. Na Placu Wolności już otwarta została wczoraj strefa kibica. Władze miasta liczą na dobrą atmosferę.
4: Wszyscy jesteśmy niezwykle skoncentrowani na tym, aby ta atmosfera była miła i przyjazna. To wielkie wydarzenie niech będzie też manifestacją tego, że we Wrocławiu jesteśmy przyjaźni, jesteśmy zaprzyjaźnieni ze sobą i chcemy, aby to miasto cieszyło się. Cieszyło się Wrocławiu pięknym latem i tym wydarzeniem. Chcemy, aby ci wszyscy nasi goście czuli się jak w domu.
2: Tak mówił Jakub Mazur, zastępca prezydenta Wrocławia. Ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów przypłynie dziś w specjalnym szyku wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Parada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się na Zatoce Gdańskiej o 11:30. Gdzie najlepiej oglądać paradę? To sprawdzał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
5: Na molo południowym w Gdyni, szczególnie w okolicach akwarium, tam okręty będą praktycznie na wyciągnięcie ręki. Po godzinie 13:30 jako pierwszy wejście do portu minie ORP Kaszub, ale paradę będzie można oglądać niemal z całego Trójmiejskiego brzegu, z plaży w Orłowie, plaży miejskiej w Gdyni, Sopotu czy mola w Brzeźnie. Tam dodatkowo stanie telebim. Fregaty, korwety, niszczyciele min, okręty ratownicze, hydrograficzne i jednostki sojuszników. Szyk będzie tak długi, że kiedy jego czoło znajdzie się na wysokości Sopockiego mola, w Brzeźnie będzie przepływała dopiero połowa kolumny.
2: A dziś warto będzie słuchać faktów, dlatego że będziemy relacjonować te wydarzenia.
6: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Zoo Borysew koło Poddębic w Łódzkiem. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć białe lwy. Ten ogród zoologiczny może się też poszczycić hodowlą białych tygrysów bengalskich. O ich historii i wyjątkowości dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z Katarzyną Krawczyk i Marzyną Grzelak z Zoo Borysew.
7: Dlaczego białe lwy są takie wyjątkowe?
8: No na pewno dlatego, że jest ich mało niesamowicie na świecie. 90 kilka osobników na świecie to jest naprawdę liczba bardzo, bardzo mała. Natomiast u nas urodziło się aż 14 młodziutkich białych lwów. One kiedy się rodzą są naprawdę śnieżno-białe. Z czasem to futerko tak troszeczkę ciemnieje, robi się takie kremowe, ale proszę mi wierzyć, że kiedy się rodzą są naprawdę bielutkie.
7: Musimy wyjaśnić, bo wiele osób też to myli. Te białe lwy, z których słynie Zoo Borysew, to nie są lwy albinosy, czyli to nie są takie lwy z wadą genetyczną, prawda?
8: Mhm. Tak, oczywiście to nie wada genetyczna. Przede wszystkim bardzo często są mylone z albinosami. Absolutnie nie są to albinosy. Tutaj chodzi o mutację w tak zwanym genie recesywnym, ale absolutnie chodzi tutaj tylko o ten barwnik sierści, który powoduje to, że są tak wyjątkowe. Natomiast pierwszy biały lew urodził się w naturze w okolicy parku Krugera i właśnie z tej linii mamy tutaj też te nasze białe lwy.
7: Czy z takiej pary białych lwów mogą narodzić się dzieci, które będą no takie złoto-brązowe.
0: Tak, i to jest właśnie ta ciekawostka. Podobnie natura zrobiła im psikusa przecież w drugą stronę, czyli wśród pary lwów płowych pojawił się nagle biały, po prostu mutacja genetyczna, za dużo tego białego barwnika. I przyznam szczerze, że my rzeczywiście tutaj czekamy i za każdym razem, kiedy się rodziły, zastanawialiśmy się, czy gdzieś się nie pojawi faktycznie w końcu ten lew taki bardziej pomarańczowy. No na razie prawdopodobnie przez to, że to są dzieci dwóch białych osobników, więc jakby gdybyśmy skrzyżowali białego z pomarańczowym, to pewnie wtedy byłaby szansa, że urodzi się i taki, a jeśli krzyżują się już konkretnie dwa osobniki z mutacją tego genu, no to właśnie do tej pory się nie doczekaliśmy.
7: Jak wygląda taki królewski posiłek białych lwów?
8: Lwy w naturze jedzą razem, więc jest to dosyć spokojne, aczkolwiek zawsze karim tutaj musi jednak mieć ten prym. W naturze też ten samiec będzie jadł pierwszy, potem w tej hierarchii są dzieci, no a te biedne samice dojadają to, co im reszta rodziny zostawi, chociaż to samice polują i samice muszą zatroszczyć się o to, żeby rodzinka miała co jeść. Natomiast dużo więcej agresji można się dopatrzyć w pokazowym karmieniu tygrysów, dlatego że one są samotnikami i to jedzenie czasem bywa naprawdę, no cóż, futerko poleci gdzieniegdzie. Natomiast lwy raczej spokojnie, tak? O ile karim jest najedzony.
7: Wystarczy jedno słowo króla zwierząt i rozumiem, wszyscy ustawiają się w kolejce, czekają po prostu w odpowiednim oddaleniu od stołu.
8: To nawet czasem nie jest słowo, to jest gest łapą i tak, albo pokazanie zęba i już wiadomo, o co chodzi.
7: A co ląduje na takim stole?
8: O, same smakołyki. Wołowina jest mięsem, które jest najbardziej zbliżone i smakiem, i składem do mięsa, które by jadły w naturalnym środowisku, no bo pewnie byłaby to jakaś antylopa, jakiś bawół, smaczna zeberka i tak dalej. No więc wołowina, tak? Natomiast kurczaki jak najbardziej. Czasem dostają właśnie jakiegoś królika z futerkiem, czasem dostają jakąś kurę z pierzem i to jest jak najbardziej okej, dlatego że to jest mięso właśnie tak, jakby jadły w naturalnym środowisku, one też się oczyszczają w taki sposób, tak? To im absolutnie nie szkodzi, jeśli tam jakieś futerko, jakieś piórka w tej diecie się znajdą.
7: W Zoo Borysew można oglądać pokazowe karmienia białych lwów i wtedy jak dużo tego jedzenia trzeba przygotować? To jest ich taka dzienna porcja, czy one dojadają sobie wtedy, kiedy nie ma publiczności?
8: Oczywiście, że dojadają sobie wtedy, kiedy nie ma publiczności. Ta pokazowa przekąska to jest taki batonik, ale jak najbardziej zdrowy. I to jest kilka kawałeczków właśnie jakiejś wołowinki, jakiejś porcji kurczaczka. Natomiast w naturze takie lwy jadłyby w takich godzinach wieczornych i my też wieczorem, czyli na kolację, tą główną porcję serwujemy. Uprzedzam pytanie, ile tego jest? Około 3-4 kilogramów. Niektórym naszym gościom wydaje się, że my im tutaj na kolację dla takiego statka serwujemy jakąś krowę. Absolutnie nie. One co prawda taką antylopę by sobie chętnie opędzlowały, ale raz na kilka dni i później gdzieś tam trawią, odpoczywają sobie w spokoju. Natomiast u nas jest to raczej bardziej regularne jedzenie, ale zazwyczaj jest to kolacja.
7: Teraz właśnie się zachwycamy takim cudownym obrazkiem, po prostu jak z Instagrama, dlatego że nawet samiec tutaj pocałował tę swoją samiczkę, polizał ją, a z drugiej strony jest też druga, trzecia się wyleguje. No po prostu jest to przepiękny obrazek lwiej rodziny. Czy one mogą w każdej chwili robić sobie różne takie awanse, wchodzić w amore, o!
0: Nie, tutaj nie wchodzą w amore i to, co widziałyśmy przed chwilą, to nie było takie małżeńskie tulenie, tylko rodzeństwo. ponieważ to jest siostra Karima, świetnie się dogadują, a my absolutnie nie dopuszczamy do tego, aby właśnie z takich czułości cokolwiek więcej się wywiązało. Wszystkie nasze lwice są zaimplantowane. To jest oczywiście proces odwracalny, więc implant antykoncepcyjny można w każdej chwili usunąć, ale tylko wtedy, kiedy zapadnie decyzja, że może urodzić się młode. Tutaj w tej chwili takiej decyzji nie ma, dlatego że jakby liczba młodych musi być, jest uwarunkowana chociażby przestrzenią, w jakiej nasze koty żyją. Na razie nie ma takiej decyzji, aby dalej się rozmnażały. Jeśli by taka decyzja zapadła, to z pewnością tutaj nastąpi podział, a więc albo do Karima przyjedzie partnerka, albo Karim wyjedzie do innego ogrodu do partnerki, a z kolei lew nowy przyjedzie tutaj do tych naszych dziewczyn, jak my mówimy o naszych lwicach. Więc to jest w pełni kontrolowany proces. Każde rozmnożenie się zwierzęcia w ogrodzie zoologicznym jest w jakiś sposób obserwowane, planowane, koordynowane. Tu nie ma takiej samowoli, że nagle pozwolimy sobie na to, żeby któreś stado nam się rozrosło bez naszej wiedzy, a jeśli rzeczywiście nie ma takiej możliwości, aby tutaj pojawiły się młode, tak jak w przypadku tego rodzeństwa, no to skutecznie temu zapobiegamy.
7: Mówi się, że kobieta może być jak lwica, ma taki gorący temperament, mocny charakter. Rzeczywiście tak jest tutaj z tymi białymi lwicami też?
8: Myślę, że tak. Kiedy trzeba, to myślę, że Karima ustawią dziewczynę jak najbardziej. Tym bardziej, że to właśnie w naturze, o czym już mówiłam, to lwice polują. To lwice gdzieś muszą zadbać i nawet i o tego samca, tak? Tutaj niby król, okej, ale jednak czeka na to jedzonko, które mu ta partnerka przyniesie pod nos po prostu.
7: Dzisiaj mamy pogodę afrykańską, więc zapewne lwom jest tu doskonale. A co się dzieje, jak przychodzi zima i śnieg?
8: Doskonale sobie tutaj radzą. One się tutaj u nas urodziły, gdzieś tam do tego naszego klimatu umiarkowanego się doskonale przystosowały. Co prawda są krócej na zewnątrz, w ciągu doby dłużej są zamknięte w domku, gdzie też mają nawet i grzejniczki, żeby im było ciepło, natomiast mają mega fan ze śniegu, potrafią po nim biegać, doskonale sobie radzą w naszym klimacie.
7: Karim, on się tak majestatycznie prezentuje, pewnie po części też z powodu tej grzywy. Czy ją trzeba jakoś szczególnie pielęgnować, czesać, a może lwice dbają o tę jego grzywę?
8: Co robicie, że ta grzywa jest taka piękna? No absolutnie nic, nikt tam nie wchodzi, nikt mu absolutnie tej grzywy nie układa, jedynie wiatr, podmuchy wiatru, natomiast sam z siebie faktycznie ma tą grzywę przepiękną.
2: Z Katarzyną Krawczyk i Marzyną Grzelak z Zoborysew rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Jesteś from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Jesteś from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front. Bo wyglądasz

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Bye.

Wychodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad z dona. Wskazania ponad pomiar,

0: zawsze czycę spijalać, drift. Nie chcę, ona nie błaga, więcej odjeżdża sama. Wreszcie tłukę butle o krawężny, księżyc i noc, gęsta jak krew.
1: Nie piję samogonu w hotelowym lobby. W piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu jak kończę koncert. Parę zdjęć z fanami nie chcę zdjąć, stanikiej wolę by zdjęła okulary, nie widziała twarzy mej. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Stroję gitarę, choć nie umiem nawet grać na niej. Stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej. Nie chcesz mnie takiego, myślisz, że się naprawię. Więzień wizerunku, zobacz w internecie, gram kamień.

Niby wychodzić z mojej klatki, jestem więźniem. Swoim własnym więźniem. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista, długa lista. Nie chcę dziś utonąć w moich

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to Loki, koza jak kusko, klipi pasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy co u mnie.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Co to oznacza kolejne fakty w RMF FM? Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Mniej nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej. Na wschodniej granicy spadek niemal o połowę. Koniec konsultacji reformy zdrowia. Do kluczowej części projektu zgłoszono ponad 200 uwag. Wrocław szykuje się na piłkarski hit. Z okazji meczu Manchester United AC Milan porządku w mieście będą pilnować policjanci z całej Polski. W tym roku spadła liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii przez migrantów. Tak wynika z opublikowanych danych Frontexu, Unijnej Agencji do Spraw Ochrony Granic. Dotyczy to także wschodniej granicy Unii. Tu liczba nielegalnych przekroczeń spadła aż o 44% w stosunku do ubiegłego roku. Fakty w tej sprawie zebrała dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Wschodnia granica pozostaje pod presją migracyjną, ale skala zjawiska jest wyraźnie mniejsza niż rok temu. W całej Unii liczba nielegalnych przekroczeń spadła o 37% do około 61 tysięcy. Frontex zaznacza, że to dane wstępne i nie obejmują wyjątkowych wydarzeń w Ceucie pod koniec lipca. Największa presja migracyjna jest nadal na południu Europy. Najwięcej przekroczeń odnotowano na wschodnim Morzu Śródziemnym w kierunku Grecji. Spadek nielegalnej migracji to m.in. wynik współpracy Brukseli z państwami, z których migranci wyruszają do Europy, oraz działania zapobiegające wyjazdom.
1: Dane Frontexu nie uwzględniają jednak ostatniego kryzysu w Ceucie. Ponad 200 uwag wpłynęło do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Piątek był ostatnim dniem konsultacji przepisów, które mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, kto zgłosił najwięcej uwag.
3: Przedstawiciele samorządów. Związek Powiatów Polskich popiera maksymalne stawki dla medyków, ale uważa, że propozycja rządu, czyli nawet 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, to za dużo i to wyzwanie dla małych lecznic, przekonuje Grzegorz Kubalski ze związku.
4: Bo oczywiście ekonomia jest rzeczą ważną, ale poza ekonomią równie istotna jest kwestia dostępu do służby zdrowia.
3: Samorządowcy pytają też, jakie będą skutki obowiązku pracy lekarza na co najmniej pół etatu w publicznym szpitalu. Na to zwraca uwagę prezydent Starachowic, Marek Materek.
5: Jest teraz tak, że lekarze trochę z językiem na wierzchu muszą podróżować pomiędzy poszczególnymi szpitalami po to, żeby grafiki, które są wymagane, były spełnione.
3: Te uwagi do końca sierpnia będą analizowane, a po wakacjach ruszyć ma proces legislacyjny reformy ochrony zdrowia.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Bardzo intensywny dzień mają za sobą tatrzańscy ratownicy. Wczoraj niemal co godzinę byli wzywani do wypadków lub zachorowań. W większości były na tyle poważne, że do transportu poszkodowanych trzeba było użyć śmigłowca.
7: Interweniowaliśmy 10 razy. Najpoważniejsze to było chyba przed południem zasłabnięcie, była utrata przytomności, także wymagało to bardzo szybkiego transportu. Pozostałe, no tak jak powiedziałem, no, urazy kończyn, głównie jedno utknięcie w trudnym terenie wysokogórskim, w rejonie Kazalnicy.
1: Mówił ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. A dziś wielkie piłkarskie święto we Wrocławiu. Jak mówiliśmy już w faktach, Manchester United zmierzy się z AC Milanem na Tarczyńskiej Arenie. Policja zapewnia, że wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym finale Ligi Konferencji we Wrocławiu, kiedy na rynku doszło do starć kibiców. Dlatego dziś w stolicy Dolnego Śląska porządku będą pilnowali policjanci z całej Polski.
8: Nasi funkcjonariusze będą pełnili służbę również w ścisłym centrum miasta, w strefach kibica oraz w innych miejscach, które mogą być atrakcyjne pod względem turystycznym dla przyjezdnych, chociażby spoza granic naszego kraju. I tutaj przy okazji ten apel, aby państwo, którzy będą u nas gościć, przestrzegali przepisów naszego kraju, ale także stosowali się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.
1: Powiedziała RMF FM Aleksandra Fraus z wrocławskiej policji. A mecz Manchester United AC Milan dziś o 16:45.
6: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Perseidy wciąż można obserwować na nocnym niebie, choć ich maksimum przypadło na 12 sierpnia, to spadające gwiazdy będą jeszcze widoczne przez kilka najbliższych dni. Jak przypomina Joanna Ślot z Uniwersytetu Łódzkiego, Perseidy to pozostałości komety, która okrąża Słońce co 133 lata. Rozmowa dziennikarki RMF FM. FM Agnieszki Widerki.
9: Maksimum roju Perseidów przypada na 12 sierpnia, natomiast to nie oznacza, że już mamy zakończyć te obserwacje nocnego nieba. Dlaczego?
10: I absolutnie nie powinniśmy ich zakończyć. Maksimum Perseidów oczywiście było wczoraj, ale będziemy jeszcze mniej więcej do 24 sierpnia mieli możliwość ich obserwacji. Także nie będą już tak intensywne jak wczoraj, z każdym dniem ich aktywność będzie malała, ale jak najbardziej warto rozłożyć kocyk, leżaczek, udać się gdzieś za miasto albo na obrzeża i spróbować podziwiać Perseidy.
9: W jaki sposób prowadzić takie obserwacje? Jak wybrać miejsce, porę?
10: Obserwacje są bardzo proste dla amatorów, dlatego że wystarczy nam po prostu kocyk, leżak i jakaś dogodna łąka, pole poza miastem, bo chodzi nam o to, żebyśmy jak najdalej byli od sztucznego oświetlenia. I wtedy już mamy szansę dojrzeć pierwsze Perseidy. Możemy zaczynać już po zmroku.
9: A czy jest jakaś lepsza pora w ciągu nocy, gdzie mamy szansę trafić na więcej właśnie tych Perseidów?
10: Tak, jest to druga część nocy i wynika to z ruchu Ziemi, która obraca się cały czas dookoła własnej osi. Tutaj możemy sobie globus wyobrazić. I w drugiej części nocy jesteśmy bardziej czoło w czoło, że tak powiem, ustawieni z tymi Perseidami, więc ta prędkość ich względna może być większa, dlatego mogą się spalać w tej atmosferze efektywniej.
9: Jak wiele takich obiektów możemy zauważyć na niebie?
10: Bardzo często podawana jest liczba 100 na godzinę, ale studzę emocje. Nawet podczas maksimum jest to bardzo optymistyczna i wyidealizowana wielkość. Także jeżeli zobaczymy nawet paręnaście, parędziesiąt w ciągu jednej nocy, to będzie to super. To i tak jest więcej niż przeciętnie w ciągu roku. Także tutaj zdecydowanie mniej niż 100, ale paręnaście już jak najbardziej.
9: Czym w zasadzie są Perseidy? Mówimy o roju Perseidów, co nam sugeruje, że jest to jakaś grupa.
10: To są pozostałości po komecie, która nazywa się 109P Swift Tytle i ona co 133 lata dokonuje jednego pełnego obiegu dookoła Słońca. Ale komety poruszają się inaczej niż planety takie jak Ziemia czy Mars. Ich orbita jest bardziej eliptyczna, to znaczy, że albo się oddalają bardzo na peryferia Układu, albo zbliżają się do Słońca i podczas tego zbliżenia do Słońca gubią część swojej materii. I chociaż sama kometa ma około 26 km średnicy, to te drobiny, które zostawia na swojej drodze, są drobniutkie, naprawdę wielkości ziarenek piasku. Ale to Ziemia, która zaczyna je zgarniać niczym odkurzacz, to sprawia, że ta różnica prędkości powoduje spalanie się tych drobinek w naszej atmosferze.
9: To teraz wytłumaczmy jeszcze tę różnicę, która nie dla wszystkich jest taka oczywista. Różnica pomiędzy meteorem a meteorytem.
10: Różnica jest bardzo duża, dlatego że meteor spala się w atmosferze i nie osiąga powierzchni Ziemi. Najczęściej są to obiekty, które są po prostu za małe, a meteoryt to jest obiekt, który przetrwał tą podróż przez ziemską atmosferę i uderzył w grunt.
9: I nie spalił się całkiem w tej atmosferze, właśnie przez nią przechodząc, tak?
10: Dokładnie tak. On może ulec częściowemu zniszczeniu, bo to też jest potężne tarcie. One się bardzo grzeją, też obracają bardzo często. One są, mogą się wręcz rozpaść. Więc jak upada meteoryt, to nie jest powiedziane, że to musi być dokładnie ten jeden obiekt, który wleciał w atmosferę. On może się równie dobrze rozlecieć na kawałki.
9: Ja pytam o tę różnicę pomiędzy meteorami i meteorytami nie bez przyczyny, dlatego że Perseidy są niczym innym jak właśnie takim rojem meteorów. Chodzi o to, żebyśmy też powiedziały, bo mówi się popularnie, że widzimy na niebie spadające gwiazdy, ale oczywistym jest, że gwiazdy z nieba jednak nie spadają.
10: Nie spadają i wzięło się to stąd, że kiedyś po prostu ludzie nie znali natury tych obiektów. Nawet jest taki popularny trend, żeby pomyśleć sobie życzenie w momencie, kiedy widzi się spadającą gwiazdę. I to właśnie się bierze z czasów, kiedy ludzie nie mieli pojęcia, czym są kometami. Pojawiał się jakiś nagły obiekt, który się dość szybko z dnia na dzień przemieszczał po sferze niebieskiej i nie mieli pojęcia, czym jest i przewidywali, że może to być jakaś klęska, jakieś nieszczęście albo wręcz koniec świata i stąd wzięło się to pomyślenie ostatniego życzenia.
9: To teraz odczarowujemy niestety. Spadające gwiazdy to są po prostu meteory.
10: Dokładnie tak, ale nikt nam nie zabroni marzyć.
9: Dlaczego właśnie pora na obserwację roju Perseidów przypada w sierpniu?
10: To To jest akurat związane z faktem, to jest czysto geometryczne, że Ziemia akurat w tym czasie przecina ten obłok, który pozostawiła po sobie kometa. Właśnie tu jest ważne, obłok, a nie ściany, dlatego to nie jest jednodniowe, chwilowe wydarzenie. Ale rojów meteorów w Polsce możemy obserwować także inne. Są w kwietniu różne, są też zimą, ale ten jest jeden z najbardziej intensywnych, a na dodatek mamy letnie noce, które wręcz sprzyjają wyjściu na zewnątrz.
11: Czyli dużo łatwiej jest po prostu je obserwować, nawet przypadkiem, tak? Będąc gdzieś na przykład nad wodą w czasie wakacji.
10: Dokładnie tak.
11: Proszę jeszcze opowiedzieć kilka słów, bo to mnie zaciekawiło, czy te pozostałe roje meteorów, one też mają swoje nazwy, skoro pojawiają się okresowo na naszym niebie?
10: Oczywiście, że tak. I nazwa bierze swoje pochodzenie od nazwy gwiazdozbioru. I Perseidy mają swoje pochodzenie od gwiazdozbioru Perseusza. Kiedy Ziemia wpada w ten obłok meteorów, to mamy trochę wrażenie analogiczne, jak jedziemy podczas śnieżycy. Płatki śniegu lecą w losowych kierunkach, ale kiedy jedziemy samochodem, to mamy wrażenie, że wszystkie lecą nam na głowę. I gdybyśmy sobie tak przedłużyli wszystkie ścieżki, jakie zakreśla na niebie poszczególny Perseid, to byśmy zobaczyli, że one się zbiegają w jednym miejscu na niebie. I to miejsce nazywamy radiantem. W tym gwiazdozbiorze, w którym wypadnie radiant, no to od tego pochodzi nazwa. Więc Perseidy od Perseusza, są Lirydy od gwiazdozbioru Lutni, czy na przykład Geminidy od gwiazdozbioru Bliźniąt, bo często te połączenia z językiem, z nazw łacińskich są bardzo, bardzo ze sobą powiązane.
11: Jeszcze ciekawostkowo zapytam na koniec panią jako fizyka, bo to też są na pewno takie interesujące kwestie dla badacza pod tym kątem. Jak szybko te Perseidy do nas lecą? Ile czasu one potrzebują, żeby w atmosferze się spalić? Czy jest jakiś taki moment, gdzie one zaczynają właśnie już płonąć na przykład?
10: Lecą z prędkością, najczęściej podaje się wartości 59 km na sekundę. Także są to bardzo duże prędkości i one spalają się na wysokości około 100 km. Dla porównania samoloty latają na wysokości 10 km. I oczywiście to żadne z nich nie osiągają po powierzchni Ziemi, ale niektóre mogą się do tego stopnia szybko przemieszczać po niebie, że pobudzają do świecenia naszą atmosferę. Więc jeżeli czasem zobaczymy Perseida, który zielonkawą barwę ma, to znaczy, że to mógł być pobudzony tlen w naszej atmosferze.
11: Czyli taka mini trochę zorza polarna, wywołana nie przez wybuchy na Słońcu, tylko właśnie przez tę działalność, obecność Perseida.
10: Myślę, że możemy to do tego przyrównać.
1: Rój Perseidów to zdecydowanie jedno z najbardziej efektywnych zjawisk astronomicznego lata. Warto więc spojrzeć w niebo. Z Joanną Śloc z Uniwersytetu Łódzkiego rozmawiała Agnieszka Wederka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczerze.

Wiele odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: A jak oceniasz tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, że tak powiem, wypromowała? Może jakimiś osobami, nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDS jest...
1: No proszę bardzo, no właśnie to jest tak, tylko wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. No, oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu...

BDS, tak, który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką, to jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

0: Meksyk. Moje ziomy pchały Marię, dzisiaj Maria ja chcę być pchana do dzwoni. Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin. Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz. Wpadnę tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się robi!
1: Zacznę kawałek, wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami.
0: Piszą mnie

0: osobę z tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: To jest tak, człowieku.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: No dawkę faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Prezydent i minister obrony oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Minęło 106 lat od zwycięstwa nad bolszewikami. Po cyberataku i kradzieży danych 19 milionów Polaków dopiero w przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy nasze dane są bezpieczne. Tysiące pątników dotarły na Jasną Górę. Za nimi wiele kilometrów marszu. Przed nimi uroczystości w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Cieszymy się, że jesteśmy narodem zwycięzców, tak mówił prezydent Karol Nawrocki przed apelem pamięci przy pomniku poległych w 1920 roku. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie prezydent oddał hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Minęło 106 lat od pokonania bolszewików.
2: Słowa nawet najwyższego urzędnika państwowego ograniczają się właściwie do wielkiej wdzięczności i ogromnego podziwu dla naszych bohaterów z 1920 roku.
1: Hołd poległym złożył wczoraj też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Czytając imiona i lata ich życia, Franciszek lat 19, Michał lat 24, dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem.
1: W starciu z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej poległo około 4,5 tysiąca polskich żołnierzy. Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku silnego trzęsienia ziemi u wybrzeży wschodniej Indonezji. Wstrząs miał magnitudę 7,7. Odnotowano także kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych, a w kilku miejscach pojawiły się fale tsunami o wysokości poniżej metra. Około 3 godzin po trzęsieniu alarm tsunami został odwołany. Policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy w środę wieczorem wraz z innymi pseudokibicami zdemolowali pizzerię przy ulicy Wolności w Zabrzu. W środku byli m.in. kibice z Węgier. Anna Kropaczek o tym, kim są zatrzymani.
4: To dwaj mieszkańcy redutów w wieku 17 i 20 lat związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnę, że restaurację zdemolowała kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób. Poszkodowany został jeden obywatel Węgier, który chciał uciec z lokalu i skacząc przez płot doznał urazu nogi. Straty w restauracji wstępnie wyceniono na 20 tysięcy złotych.
5: Fakty istotne dla Ciebie.
1: Dopiero w przyszłym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane wykradli hakerzy. Chodzi o atak cyberprzestępców na firmę medyczną, której systemy informatyczne obsługiwały 12 tysięcy przychodni w kraju. Sprawa dotyczy 19 milionów Polaków.
6: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpiecznedane.gov.pl trafi cała baza z wycieku, a tam w bardzo prosty sposób, klikając sprawdzić dane, a później logując się do usługi za pomocą aplikacji M-Obywatel albo bankowości elektronicznej albo profilu zaufanego, będzie można sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione.
1: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W połowie sierpnia w Tatry przyjeżdża najwięcej turystów. A że pogoda w ten weekend zapowiada się znakomita, to na popularnych górskich szlakach należy spodziewać się sporego tłoku. Jak więc się przygotować?
7: No zależy, gdzie się pójdzie. Na pewno gdzie mniej popularne są drogi, ścieżki, no to gdzieś tam da się odpocząć od innych ludzi, że tak powiem. Ale no tutaj widać, że się dużo kręci.
8: Nie narzekamy, tylko po prostu trzeba między tymi, że tak powiem, innymi turystami się odnaleźć.
9: Trudno będzie znaleźć miejsce zupełnie spokojne. Raczej wszędzie będą ludzie, więc starajmy się wychodzić w miarę wcześnie rano. Z racji tego, że pogoda ma dopisywać, ma być gorąco, upalnie, no to weźmy odpowiednią ilość płynów, krem z filtrem. Pamiętajmy o tym, że nie wchodzimy do żadnych stawów, potoków, nie kąpiemy się.
1: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tysiące pielgrzymów dotarły wczoraj na Jasną Górę, dzień przed świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pątnicy podkreślali, że mimo trudów wędrówki czują radość i satysfakcję z osiągniętego celu. O wyzwaniach i radości z pielgrzymowania mówili reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
10: Rodzinna podróż, może wyzwanie, rodzaj modlitwy?
11: Dla mnie to jest takie już, można powiedzieć, tradycja, bo my co roku tu chodzimy na Jasną Górę. Ja bardzo lubię tu przychodzić.
10: A co jest najtrudniejsze, jak się właśnie tak pielgrzymuje na rowerze?
12: rowerze?
13: Górki są, podjazdy są najgorsze, a poza tym wszystko jest okej, ale jak się zjeżdża z górki, już się zapomina o podjeździe. Było przecudownie.
12: Czy najłatwiejsza do pokonania była Jasna Góra?
14: Nie, dla mnie nie była. Mamy już troszeczkę w nogach, więc czuło się zmęczenie. To był dla mnie najtrudniejszy dzień.
15: Idzie trójeczka, grupa Pawełeczka, więc w górę ręce, chcę jeszcze więcej. Brąz, brązowa moc.
1: Nad tym śpiewem przysłuchiwała się wczoraj nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Polski Hip Hop.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

ich na mecie. Na gastrówę, na bankiecie, biorę mule przy bufecie. Lecę w radio, a nie znowu na setunie w starym dresie. Hej, zostaw, bo jeszcze mam małą przyśpiewkę.

Zdecydowane jest wódko, będziesz zamykał je jutro. Często nie mówię o trudach dziewczynie. Mówią, że facet nie może narzekać. Studio, koncerty, pisanie i siłka. Psychika musi zaczekać. Jedyne co wyniosłem ze szkoły średniej, to że jest

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: To wszystko większa chwila temu, czas mija. Buenos dias.

nie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Yeah, huh.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: oczy patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu, ona się patrzy non stop. Ej, co to

0: przeszkadza.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. CPN wraca na stację. Znamy maksymalne ceny paliw po obniżce podatku VAT. Ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. Podejrzany w tej sprawie miał działać na zlecenie Rosjan. Dramat Polaków w Chorwacji. 4 obywateli naszego kraju poszkodowanych w pożarach. Znamy już maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na najbliższy poniedziałek. Tego dnia podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%, a to w ramach przywróconego przez rząd pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrowowicz. Dzień dobry, powiedz, jakie ceny paliw zobaczymy na stacjach po weekendzie?
4: Dzień dobry. Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,41 zł, liter oleju napędowego 7,37 zł, a liter benzyny 7,20 zł. Program CPN ma działać przez 2 tygodnie, od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji. Wielu kierowców na razie tankuje mniej i czeka na poniedziałek.
5: Dobre i 2 tygodnie, myślę, że pomoże każdemu, którzy wydają na wakacje duże pieniądze. Trzymam się teraz z tankowaniem samochodów do poniedziałku i myślę, że w poniedziałek skorzystam z tej promocji.
4: Każdego dnia w przyszłym tygodniu rząd ma przedstawiać nowe maksymalne ceny paliw na kolejny dzień roboczy. Ministerstwo Energii wczoraj zapewniło, że po uruchomieniu programu CPN na polskich stacjach nie zabraknie paliwa, a to mają gwarantować aktualne kontrakty.
3: Pochodzący z Ukrainy popularny raper Slevin Dadian, znany jako Keith Stoner, miał być celem zamachu w Warszawie. Stołeczna policja przy współpracy z ABW zatrzymała 29-latka z Donbasu, który na zlecenie rosyjskich służb specjalnych miał dokonać zabójstwa artysty oskarżonego przez Kreml o współpracę z ukraińskimi służbami. O szczegółach Krzysztof Zasada.
6: Miesiąc temu Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o udaremnieniu ataku dronami na jedno z przedsiębiorstw w obwodzie moskiewskim. Oskarżyła przy tym ukraińskiego rapera o nadzorowanie i zarządzania logistyką dostarczania do obwodu bezzałogowców, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Drony miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Ukrainiec zaprzecza tym oskarżeniom. A przypomnę, według polskich śledczych zlecenie zabójstwa miał wykonać mieszkaniec Donbasu. Przyjechał do Warszawy, zatrzymał się na Mokotowie. Na jednej z ulic podczas dynamicznej akcji został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Usłyszał zarzuty przygotowań do zabójstwa, trafił do aresztu.
2: Poranne fakty RMF FM.
3: 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku ogromnych pożarów w Chorwacji. Reporterka RMF FM Magdalena Greiner to rozmawiała z Polakami, którzy uciekli przed ogniem. Wśród nich są m.in. panowie Witold i Robert z Rzeszowa.
7: Rzeczy pozostawiliśmy w hotelu, w naszym apartamencie, nie zważywszy na żadną sytuację, co. Bieraliśmy tylko dokumenty. Nawet powiem szczerze, że zostawiłem też ważne swoje dokumenty, ale już teraz z tego powodu nawet
8: nie jest najważniejsze.
7: Szybko biegliśmy, tylko jak najszybciej przed siebie, żeby ten ogień pozostawić za sobą daleko. My przyjechaliśmy do Nemiry, przylecieliśmy samolotem. Nasza część rodziny przyjechała samochodem i te samochody pozostawiono właśnie w Nemirze. Co się z nimi dzieje do teraz, nie wiemy. Czekamy na jakiekolwiek informacje.
3: Polscy turyści znaleźli schronienie w Centrum Pomocy w Splicie. MSZ zapewnia, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na pomoc tamtejszego konsulatu. Problemy z dotarciem na Wyspy Owcze nie przeszkodziły Lechowi Poznań w awansie do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Poznaniacy rozbili Klaksvik 5-0. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Czarku, zmęczenie podróżą nie było widać.
9: Dzień dobry. Rzeczywiście nie było, więc na pewno dobrze się stało, że mecz został jednak przełożony. Co tu dużo mówić? Kolejarz poleciał na Wyspy Owcze i zrobił swoje. Jak na mistrza Polski przystało, zaaplikował outsiderom 5 goli, które, co ciekawe, strzeliło 5 różnych piłkarzy. I takie mecz polskich drużyn z europejskimi kopciuszkami chcielibyśmy oglądać zawsze. Lech, tak jak wcześniej Jagiellonia, zapewnił sobie występy w fazie ligowej, przynajmniej Ligi Konferencji, ale chrapkę oczywiście ma na więcej. W playoffach zatem o awans do Ligi Europy zagra ze szwajcarskim FC Thun. Jagiellonia z gruzińską Iberią Tbilisi. Natomiast w ostatniej rundzie wspomnianych eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hajdukiem Split, a Górnik Zabrze z AS Monaco.
3: Tyle o sporcie, Cezary Dziwiszek, a fakty wracają o 6:30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wodnej.

Poznałem ludzi tak innych, że nigdy ich z głowy nie wyjmę. Poznałem chłopaka, co miał się za Boga. Dlatego weź schowaj ten towar. Widziałem ducha obok łóżka, który stał i patrzył się na nią. Chciałbym, żeby ten wers nie był prawdziwy, jak to, co ponoć tam stało. Brudny korytarz i brudne podłogi. Jak mam posprzątać, to będą dzieciakiem. Żyłem tym złem, dziś jadę z tą kurwą. Żyłem jak cień i żyłem jak gówno. Trudno się mówi, tak mówił mi wtedy kolega, co nie miał problemów w ogóle. Się pytał, czy cisza to jedyne, co mówię.

Kto mnie tu kuma? Dzieciaki, co nie wiedzą, o czym nawijam w numerach, czy typy, co napiszą XD. Gdziekolwiek nie wspomną na mój temat. Idąc do sklepu, chcę znowu być duchem. Ty patrzysz się na mnie jak kumpel z bandą pajacy cieszących się głupio. Ty jak stąd nie pójdą, to wszystkich rozkurwię. Powiedz ma-

Stałem zdygany tam przed nim, on widelcem ostrzył se zęby na bestie. Ostrzył se zęby na bestie, człowiek co wychował mnie na człowieka. Co miałem myśleć, tam jako dzieci. Nagrałem cyklofrenię, dla kogo kurwa, dla dzieci z gimnazjum? Czy dla tych zjebów, co piszą, że tosty se jedzą, bo ogień był w traku?

0: dobrze.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Władze w Wenezueli ogłosiły warunkowe zwolnienie 131 więźniów politycznych. Organizacja FOROPENAL potwierdziła dotąd uwolnienie co najmniej 64 osób. Decyzję władz Wenezueli pozytywnie ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio, określając ją jako ważny krok w procesie transformacji kraju. Opozycja podkreśla jednak, że wenezuelskie więzienia wciąż przetrzymują setki osób uznawanych za więźniów politycznych. Poznańska policja zatrzymała dwie kobiety, które w nocy z piątku na sobotę przy ulicy Półwiejskiej zaatakowały obywatelki Ukrainy. Całe zajście widać na nagraniu, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe i pomogło służbom w ustaleniu tożsamości agresorek.
3: Aktualnie konsultujemy się z prokuratorem i informacja o tym, jakiego rodzaju zarzuty zostaną postawione obu kobietom, to oczywiście też jest kwestia czasu. Dodam, że zachowanie tych kobiet było skandaliczne. Najprawdopodobniej one były pod wpływem alkoholu i bez wyraźnego powodu zaatakowały dwóch mężczyzn, którzy są pracownikami jednego z lokali gastronomicznych.
2: Mówił młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Pod Giewontem rozpoczęły się europejskie targi produktów regionalnych. Myli się ten, który myśli, że w Zakopanem produkty regionalne to tylko oscypki i ciupagi. Na targach można dostać specjały z wielu regionów Polski i nie tylko.
4: Przeróżne, nie tylko polskie. Mamy węgierskie, włoskie, będą potrawy słowackie, francuskie wina i sery.
5: Jesteśmy malutką firmą z Podkarpacia, konkretnie z Przemyśla. Zajmujemy się tłoczeniem olejów. Naszą na pewno ciekawostką będzie olej z rokitnika. To jest taka bomba witaminowa.
6: W kraju serojadów zdobyliśmy złoty medal za nasz ser długodojrzewający Piast. Tutaj warto podkreślić, że było 22 tysiące produktów z 55 krajów.
7: Ten kluczowy produkt, czyli lemoniadę lawendową, lawendynkę, powstaje z naszego syropu, a nasz syrop powstaje z naszych kwiatów, więc znamy ten produkt od korzonka, od rośliny. Jesteśmy za niego w 100% odpowiedzialni, pewni i cieszę się bardzo dużym uznaniem, szczególnie zimno w takie opalne dni.
2: Mówiła organizatorka targów Iwona Kiwacka-Majerczyk oraz wystawcy prezentujący swoje wyroby. A rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Pałachicki. Fakty wracają punktualnie o 7:00. Już teraz zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ciebie żyć. A dziś nie czujecie już nic.
1: Wszystko mu zmienia tu czas. Nagle szumi tylko wiatr. Buchnął was jak domek z kart. Proszę powiedz, że to żart.
2: Proszę powiedz, że to żart.
1: Bo kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
2: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
1: A dziś nie czuję.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko cię chwalą. Śpiewam

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: W moim kubku jest na lodzie Sprite. Siedzę w samochodzie, liczę sobie szmal. Czarne niebo, czarne szyby, czarne BMW. Wow, problemy niech lecą w

spierdolo życiu mi dziś. Skończ! Jak chcesz się utopić, wypływasz, a toniesz, jak próbujesz się na tej wodzie utrzymać. I chuj, błąd! Ten świat jest jak piękna dziewczyna, co przez cały

Ktoś pyta mnie skąd się wziąłem. Nie wbiłem się hitem na lato. To klasyk w nowej odsłonie. Trochę jak sneakers maraton. Młody, a widziałem swoje.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Rozpoczyna Anna Wachowska.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy. Słuchamy.
3: Rząd chce wprowadzić nowy pośredni próg podatkowy. Czy to ulga dla klasy średniej? O to zapytamy reportera RMF FM z redakcji ekonomicznej. W przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy nasze dane są w rękach cyberprzestępców. Chodzi o informacje medyczne dotyczące 19 milionów Polaków. A na koniec tysiące pielgrzymów na Jasnej Górze. Czy będą zmiany w systemie podatkowym? Rząd rozważa wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego. Osoby, które zarabiają rocznie powyżej 120 tysięcy złotych brutto zamiast 32, zapłaciłyby 24%. Fakty o 7 otwiera Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, kto miałby skorzystać na nowym progu podatkowym?
4: Przede wszystkim osoby, które zarabiają więcej niż 11,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, czyli na rękę nieco powyżej 8 tysięcy złotych, dopóki nie wejdą w drugi próg podatkowy, bo wtedy PIT 32% sprawia, że na konto trafia już nie 8 tysięcy złotych, lecz nieco ponad 6. Przy stawce PIT 24% kwota do ręki byłaby większa, co najmniej kilkaset złotych więcej zostałoby w portfelach. Wtedy stawka 32% obowiązywałaby już od wyższej kwoty. Rząd celuje tu w 140 tysięcy złotych rocznie. Obecnie w drugi próg łapie się już ponad 2 miliony Polaków.
3: Najpóźniej w piątek każdy z nas będzie mógł sprawdzić w internecie, czy jego dane wykradli cyberprzestępcy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że potrzeba jeszcze kilku dni, by służby mogły zebrać dane od wszystkich placówek medycznych. Chodzi o 12 tysięcy przychodni w całym kraju, które korzystały z systemu zaatakowanego przez hakerów, wyjaśnia reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: Przypomnę, że miały wyciec dane prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Służby mają teraz ręce pełne roboty, bo każda z przychodni, która administruje danymi pacjentów i korzystała z systemu firmy MyDoktor, musi powiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. To trwa. A chodzi o ważne dane, które mogą mieć hakerzy, nasze imię i nazwisko, numer PESEL, czy dane dotyczące wypisywanych tam recept, przyjmowanych leków, czy historii leczenia. Dlatego minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by jak najszybciej zastrzec swój PESEL.
6: W ciągu ostatnich 24 godzin ponad 500 000 osób zdecydowało się na to.
5: A najpóźniej w piątek na stronie bezpiecznedane.gov.pl każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane mogą być zapisane w plikach skradzionych przez hakerów.
7: Tym żyje Wrocław.
3: Około 43 tysięcy kibiców pojawi się dziś na wrocławskim stadionie. Tam o 16:45 super mecz AC Milan kontra Manchester United. A to oznacza, że także centrum miasta będzie zatłoczone.
8: Przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane jak najbardziej.
3: Zapowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Dziś sobota, 15 sierpnia. Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Na Jasnej Górze są już tysiące pielgrzymów.
9: Czy z rodziną inaczej się pielgrzymuje?
10: Na pewno lepiej, bo to jest najlepszy czas w roku dla naszej rodziny. Doświadczenie trudu, ale też doświadczenie wzajemnej pomocy. W trakcie tej drogi łatwiej nam o to, żeby sobie wybaczyć, bo za chwilę przecież będziemy siebie potrzebować nawzajem.
11: Jest to wielka radość, że dałyśmy radę, dojechałyśmy i jesteśmy tu, gdzie chciałyśmy być ze swoimi intencjami.
12: My byliśmy grupą namiotową, więc tutaj też dużo sił wymaga to, żeby zorganizować wszystko dookoła i też wsparcie właśnie sióstr i braci było bardzo, bardzo pomocne.
13: I co najważniejsze, to nie my daliśmy radę, a Jezus w nas.
3: Z pielgrzymami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A w faktach za pół godziny będą ważne informacje dla turystów, którzy utknęli w Katanii na Sycylii. Słyszymy się o 7:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: obec.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

jestem zakochany w kobiecie, co mam mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te

0: życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic płonie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to...
1: Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko
2: pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi.

0: kumpla nie weźmie, ale...
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Mniej 20 osób zginęło we wschodniej Indonezji w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7. Zniszczonych zostało wiele budynków. Ewakuowano około 2000 mieszkańców. Dramatyczny obraz faktów z Indonezji możecie zobaczyć na rmf24.pl. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte co najmniej do 15.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem dolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni fachowca na

RMF Polski Hip Hop.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się.

0: cię.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Anna Bachowska. Święto Wojska Polskiego 2026. W południe wielka defilada w stolicy. Godzina wcześniej parada morska w Gdyni. Od poniedziałku wraca pakiet CPN. Są już maksymalne stawki za paliwa. W faktach sportowych zwycięstwo Lecha Poznań na Wyspach Owczych i awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Rozpoczynają się centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego. W tej chwili w Katedrze Polowej w Warszawie rozpoczyna się msza święta z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, a także wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. To pierwszy punkt obchodów. Co czeka nas później? To pytanie kierujemy do dziennikarza RMF FM Igora Skrzypka. Witamy, Igorze.
3: Po mszy o godzinie 10:00 prezydent Karol Nawrocki i wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w uroczystej zmianie warty przy grobie nieznanego żołnierza. Stamtąd udadzą się na Wisłostradę, by razem z tysiącami mieszkańców Warszawy i turystów podziwiać wojskową defiladę. Wisłostradą przejdą 2000 żołnierzy z każdego rodzaju sił zbrojnych, z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych, a także wojsk obrony terytorialnej. Do tego, jak co roku, będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii. Zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Nad Wisłą przelecą myśliwce F-35. Defilada odbędzie się także na morzu o 11:30 w Gdyni. Początek parady morskiej. Tam będzie można podziwiać około 20 jednostek marynarki wojennej i tam też udział w uroczystościach weźmie premier Donald Tusk.
2: W związku z defiladą w Warszawie do 16:00 zamknięta jest Wisłostrada. Nieprzejezdna jest trasa od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Od poniedziałku ponownie będzie obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. Zgodnie z decyzją ministra energii za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za litr oleju napędowego maksymalnie 7,37 zł.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Czy gospodarskie zwierzęta Ursuli von der Leyen wyznaczają politykę Unii Europejskiej? Szefowa Komisji Europejskiej pokazuje od czasu do czasu kawałek swojego prywatnego życia, twarz mamy, babci, a także właścicielki farmy. I właśnie jej gospodarskie zwierzęta prowadzą do wielkiej polityki. Dlaczego? To wyjaśni korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Szefowa Komisji Europejskiej w wakacyjnym nastroju na swojej farmie pokazuje w mediach społecznościowych nowych członków rodziny. Pozwólcie, że wam przedstawię, to Cicaletta i dwa małe pisklaki, mówi von der Leyen, opowiadając, jak doszło do adopcji maluchów. Ale za tą kurą stoi już poważna polityka. Bruksela pracuje właśnie nad odejściem od hodowli zwierząt w klatkach. Szefowa komisji chce, by unijne kury miały takie warunki jak jej Cicaletta. A wcześniej był kucyk Doli zagryziony przez wilka. Von der Leyen naciskała wtedy na zwiększenie możliwości odstrzału wilków. I przepisy rzeczywiście zmieniono.
2: Przeczytacie o tym na rmf24.pl. Tam też znajdziecie zdjęcie kury Cicaletty.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Dwie polskie drużyny na pewno zagrają na jesieni w europejskich pucharach po tym, jak wczoraj Lech Poznań przekonująco pokonał Klaksvik 5-0. I po wygranej w pierwszym meczu u siebie awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Po meczu strzelec jednego z goli, Antoni Kozubal.
6: W porównaniu do tego pierwszego meczu pokazaliśmy ten kroczek dalej, to jakoś więcej. Udało się to przekuć na bramki. Fajnie, piłka chodziła szybko dzisiaj po boisku, tak jak to pomogło, myślę, bo mogliśmy opierać grę też środkiem z liniami, więc tak, dobrze się grało.
5: No i fajnie. O Ligę Europy Lech zagra teraz z FC Thun ze Szwajcarii, ale gdyby przegrał, ma już pewną Ligę Konferencji. Tak samo jak Jelonia, która zagra z Iberią Tbilisi o Conference League, zagrają natomiast zespoły z województwa śląskiego. Górnik z AS Monaco, Raków z Hajdukiem Split. Troje naszych tenisistów zagra dziś w Cincinnati. W pierwszej rundzie turnieju pań Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. W drugiej rundzie turnieju panów Hubert Hurkacz. Chwalińska zmierzy się z Hiszpanką Buxą, Fręch z Łotyszką Ostapienko, a Hurkacz z Amerykaninem Tomim Polem. Wczoraj z turnieju odpadł Kamil Majszak. Za około pół godziny rusza drugi odcinek specjalny rajdu Barum w Czechach. Po pierwszym miejskim OS-ie w Żlinie załoga Mikomarczyk Szymon Gospodarczyk zajmuje drugie miejsce.
7: To jest coś takiego niesamowitego. 23 praktycznie startowaliśmy do odcinka specjalnego, przy którym było pełno kibiców. Tutaj ta atmosfera w Żlinie jest naprawdę wyjątkowa. Czujemy się normalnie jak na Wembley.
5: Przyznaje pilot Szymon Gospodarczyk. Rajd Barum to piąta runda rajdowych mistrzostw Europy, a relacje w RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymienię.

Za dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się sprół. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczy jak stół.

wody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Trudny poranek dla kierowców. Są problemy na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Żor ciężarówka wjechała w bariery. Zablokowana jest trasa w kierunku Łodzi. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez pół godziny. Dwa samochody osobowe zdarzyły się na A6 w Zachodniopomorskiem. Do kolizji doszło na wysokości Szczecina między węzłami Kijewo i Dąbie. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Na trasie S19 w pobliżu miejscowości Kock na Lubelszczyźnie wywróciła się ciężarówka. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Lublina i tak może być nawet do 10. Afrykańskie upały znów w Polsce. Dziś nawet 35 stopni. Gdzie będzie najcieplej? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Zdecydowanie na zachodzie kraju. Tam dziś wspomniane 35 stopni. 31 kresek pokażą termometry w pozostałej części kraju. Nieco chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie. Tam maksymalnie 26 stopni. Upały zaczną odpuszczać w niedzielę po południu.
3: Mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, głównie w zachodniej oraz północnej połowie Polski i będzie nam się od północnego zachodu również w niedzielę stopniowo ochładzać. Od 21 stopni na północnym zachodzie do 33 na południowym wschodzie.
2: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW. W poniedziałek deszczowo będzie nad morzem i w południowej części kraju. W górach i na Dolnym Śląsku możliwe także burze. Upał utrzyma się jedynie na Podkarpaciu, tam około 32 stopni. W pozostałej części kraju maksymalnie 24 kreski na termometrach.
1: A nowe fakty w RMF FM za 28 minut. Słyszymy się o 9.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF-u czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kawę.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mi nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupesi, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pisz notes.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa, teraz TDF.

masaż. Mam totalnie bekę tłustych, zakutych ubów, co finalnie sprzedały się za kilka stów. Ich pustych suk, ich tłustych dupsk, od stóp do

co? RMF Polski Hip Hop. Peace out.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w
0: sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

0: dosyć. Setki nieprzespanych nocy. Tak bardzo niezdarny, że zbiłem z tego kosy. Ja jestem asem w talii, ona ma taliosy. Hej, Mercedes.
1: Proszę.
0: Jak tu nie gwiazdożyć?
1: Przepraszam, ale nie mogę.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Anna Wachowska. Na początek faktów starcie pseudokibiców ruchu Chorzów i Lechii Gdańsk. Spór w koalicji, tym razem poszło o byłego ministra. Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Fakty z bliska. Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie opisze wysłannik RMF FM. Będą też informacje ze świata sportu. Jedna osoba została zatrzymana po wczorajszej bójce w Chorzowie między pseudokibicami miejscowego ruchu i Lechii Gdańsk. Doszło do niej przed meczem pierwszej ligi.
2: Grupa około 10-15 kibiców Lechii Gdańsk w tym szyku przemieszczającym się na Stadion Śląski gdzieś dążyła do konfrontacji z podobną grupą sympatyków ruchu Chorzów, również zmierzających na stadion. Potem około 30 sekundach konfrontacji nastąpiła interwencja policjantów zabezpieczających to spotkanie.
1: Poinformował RMF FM młodszy aspirant Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji. Jak dodał, podczas bójki nikt nie został ranny. W koalicji trwa spór o powołanie Macieja Berka na jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, w ekipie rządzącej nie brakuje polityków, którzy są przeciwni tej kandydaturze. Kacper z nami teraz w porannych faktach.
3: Dzień
1: witamy.
3: Dobry.
1: Czy to oznacza, że nie znajdzie się sejmowa większość, aby powołać byłego ministra w rządzie Tuska do Trybunału?
3: Osób przeciwnych tej kandydaturze lub wahających się nie jest co prawda aż tak dużo, jednak sejmowa większość wisi tak naprawdę na kilkunastu osobach. A to przede wszystkim niektórzy członkowie Lewicy i Polski 2050, którzy zarzucają Koalicji Obywatelskiej zaprzeczanie samym sobie, ponieważ to ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, w przeszłości przygotowało projekt ustawy zakładający m.in. czteroletni zakaz przechodzenia do Trybunału Konstytucyjnego dla osób pełniących m.in. rząd. Funkcje.
4: Nie przyczymy sami sobie, bo ta ustawa nie weszła w życie, po pierwsze. Po drugie, Maciej Berek nie jest politykiem.
3: Tak twierdzi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Maciej Berek nie jest w partii, ale jest prawą ręką Donalda Tuska, mówi z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
5: To jest zaprzeczanie wieloletniej argumentacji członków Platformy, że Trybunał nie jest Trybunałem, bo zasiadają w nim politycy.
3: Głosowanie nad wyborem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie września.
1: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów. Wezwania w serwisach społecznościowych do ponownego przekraczania granicy w Ceucie, hiszpańskiego terytorium w Afryce. Hiszpania i Maroko szykują się na kolejne masowe forsowanie granicy, do którego może dojść już dziś. W Ceucie jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
6: Tak jest, dzień dobry.
1: Jak wyglądają te wezwania?
6: W serwisach takich jak Instagram czy komunikatorach WhatsApp lub Telegram krążą materiały o rzekomym otwarciu granicy Hiszpanii z Marokiem w związku z przypadającym dzisiaj świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podobne informacje pojawiały się przed ostatnim masowym napływem migrantów z Maroka 2 tygodnie temu. Hiszpańskie służby prowadzą kampanię walczącą z tą dezinformacją. Gwardia Cywilna ostrzega. Granica z Hiszpanią jest zamknięta i nie zostanie otwarta. Zainstalowano nowe bariery bezpieczeństwa. Jeśli je przekroczysz, zostaniesz odesłany. Nie daj się zwieść, piszą strażnicy. W ostatnich dniach powstała rzeczywiście zapora wodna mająca 500 metrów długości i ciągnąca się w głąb morza. W Ceucie zmobilizowano większe liczby oddziałów wojska i policji. Według zapewnień lokalnych mediów również po marokańskiej stronie granicy ustawiono więcej służb. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Wracają upały. Do serwisów klimatyzacji ustawiają się kolejki.
7: Upały dokuczają, a klimatyzacja nie działa właśnie. Wtedy sobie każdy przypomina, że trzeba przyjechać i wykonać serwis tej klimatyzacji.
1: I o tym w faktach za pół godziny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Polskie nadzieje medalowe w Wielkiej Brytanii. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: W Wielkiej Brytanii, a także we Francji, bo jak dobrze pójdzie, to może być naprawdę medalowa sobota. Trzymamy kciuki za naszych lekkoatletów, ale także za pływaków. Wieczorem w Mistrzostwach Europy w Birmingham nasza medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka pobiegnie w finale 400 metrów. W finale w skoku wzwyż wystąpi Maria Żodzik, natomiast Adrian Nasułek-Szubert już po 11 będzie walczyć w kolejnych konkurencjach siedmioboju, po którym wczoraj prowadzi. Na Mistrzostwach Europy z kolei w Paryżu kolejne szanse na medale ma czworo naszych pływaków. Krzysztof i Michał Chmielewscy, Justin Kozan oraz Katarzyna Wasik, która na swoim koronnym dystansie 50 metrów stylem dowolnym miała trzeci czas półfinałów.
10: Przede wszystkim dobrze się zregeneruję, wyśpię, zjem coś dobrego i powalczę z tymi upałami, które tutaj panują. Ja jestem dobrze nastawiona. Mam miejsce w finale, mam miejsce, mogę walczyć. Nie jestem w stanie kontrolować nikogo innego oprócz samej siebie.
9: Od 18.30 do 19.00 oglądamy i trzymamy kciuki za naszych pływaków. Legia Warszawa w Wielkim Stadionie. stylu wróciła na fotel lidera Ekstraklasy. Stołeczni rozbili Radomiaka. 5-0.
11: Zdobyliśmy 5 bramek i stworzyliśmy fajne widowisko i dobrze się ten mecz oglądało, ale dla nas bardzo ważne, że zagraliśmy go tak na naszych warunkach i zdominowaliśmy przeciwnika.
9: Mówił trener Legii Marek Papszun. Dziś w Ekstraklasie o 14.45 derby Dolnego Śląska. Zagłębia ze Śląskiem Wrocław. Potem zagrają Piast z Wieczystą i Widzew z Koroną. 108. już derby województwa lubuskiego dla Falubazu. Drużyna z Zielonej Góry pokonała Stal Gorzów Wielkopolski 46-44 w Żużlowej Ekstralidze. Obie drużyny są jednak w ogonie tabeli. Stal 6., Falubaz przedostatni 7., a liderem Sparta Wrocław.

niewygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Jędzy co mówi, co ślina na język przyniesie, lecz już w łóżku się gubi, bo jest potulna jak dziecię. Do drobnej baby, co jest chyba najsłodsza na świecie, a później mówi w twarz mnie jebni, gdy się ze sobą rżniecie.

0: tych lat. Niech luźnie, co tam za mnie ma. Za te słowa nic nie kupisz, a jeszcze tracisz część duszy.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: chcesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Polski Hip-Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Około 10 km ma korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Zator tworzy się ze względu na duże natężenie ruchu między węzłami Szczecin-Podjuchy i Rzęśnica na jezdni w kierunku Świnoujścia. Doszło tam również do dwóch kolizji. Pogodowe alerty obowiązują niemal w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Na południu kraju temperatura może wynieść nawet 35 stopni, w nocy 20. Wydano także ostrzeżenia przed burzami. Te obowiązują w południowej Polsce. A w czasie tak ekstremalnych temperatur rosną kolejki do serwisów klimatyzacji. Każdy chce, aby w samochodzie było przyjemnie.
2: Kolejka jest o wiele, wiele większa. Więcej ludzi przyjeżdża, ponieważ upały dokuczają.
3: A klimatyzacja nie działa.
2: I wtedy sobie każdy przypomina, że trzeba przyjechać i wykonać serwis tej klimatyzacji.
3: Serwis klimatyzacji, czyli?
2: Sprawdzenie szczelności, wymiana oleju w kompresorze, uzupełnienie czynnikiem i odgrzybianie przede wszystkim, tak, żeby nie wdychać nieprzyjemnych zapaszków, które tam mogą w jakiś sposób szkodzić dla zdrowia.
3: Ile to wszystko trwa?
2: To trwa tak około 40 minut.
1: Z panem Damianem, który pracuje w jednym z serwisów samochodowych w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a my z nowymi faktami wracamy o 10.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Pan Bedo jest populist pod publiczkę.
6: Panie Bedo jest.
7: Wiadomo, jebać, no nie zawsze.
6: Bedo jest według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
8: Bedo jest napisał o mnie piosenkę i bardzo
9: chciał. Tak nie potrafi zmotywować jak Bedo jest.
10: Bo Bedo jest od 5 lat jest asłuchalny.
11: Co cenisz Bedo S-a?
8: Za charyzmę.
12: Z Bedo S-a mogliby GTA 6 zrobić.
8: Bardzo lubię twórczość Bedo S.
13: Bedo S 2115.
14: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na Bedo S-a.
8: Jestem Bedo S-arą.
15: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label, Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzuca werso na rzeczony, jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Agazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to!

0: ciężki, jakbym co najmniej kosztykał. Borek, dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżną. Będę pies, będę śmieć,
1: będę pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być ojcem.

0: Narzekasz na śmietniki, wszystko działa jak w zegarku, nikt nie dziara sobie Uzi. Byłem w singapurskim wogu, jadłem dziwne stinki tofu, spałem w azjatyckim Nobu. Ale nigdzie by nie było tak fajnie jak tu jest z tobą.
1: Nigdzie by nie było tak fajnie jak tu jest z tobą.
0: Oglądam księżyc w Nowiu, z nogami nad przepaścią. Kocham pieprzony spokój, którym nas tutaj karmią. Głowa godzi się z ciałem, zachód zabiera hardcore, w końcu czuję się wolny.
2: Kraina jak zasnął, dzwoni budzik. Chciałbym

0: Indonezja, ale w płucach tańczy Afgan. Z naturą w dobrych relacjach ciągle jestem.
1: Kraina jak ze snu, dzwoni budzik, chciałbym się w niej obudzić.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany logik.
2: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej.

0: tak szybko pasuje.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Dla nas Anna Wachowska. Utrudnienia dla podróżujących koleją w Trójmieście. Informacje zbiera reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Kierowcy, noga z gazu. Trzy samochody zdarzyły się na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Na Jasnej Górze tysiące pielgrzymów. Dziś jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Paraliż na kolei w Trójmieście. Część składów przez ponad 2 godziny musiała korzystać z objazdu. Pociągi mają duże opóźnienia. Na dworcu w Gdańsku Głównym jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku, i powiedz, co było powodem tych utrudnień?
3: Jak usłyszałem w spółce PKP PLK, około godziny 6.20 pociąg wykonujący jazdę manewrową w Gdyni Głównej minął miejsce, w którym powinien się zatrzymać, tak zwaną tarczę manewrową, i rozpruł rozjazd. To zablokowało możliwość normalnego przejazdu pociągów z Gdyni Głównej w kierunku Gdańska, więc pociągi musiały korzystać z objazdu, cofać się do Gdyni Chyloni. To oczywiście wydłużyło podróż.
4: 140 minut.
3: A dokąd?
4: Do Katowic.
5: Raz jest tak, że pół godziny, raz, że godzina, potem znowu 40 minut.
6: To jest opóźnione jakoś już od godziny. Jedziemy do Poznania, to jest do Pragi normalnie pociąg. Ogólnie to się nie dało przejść po prostu. Po prostu jest masa ludzi i nie widać niczego dosłownie. No i pociągi na razie tak w miarę swobodnie już przyjeżdżają, więc jest okej, nadrabiamy to.
3: Dokładnie, przywracany jest normalny ruch. Około godziny 8.30 pociąg, który uszkodził rozjazd, zabrano. Teraz problemem jest to, co nagromadziło się do tej pory, więc pozostałe wcześniej opóźnienia muszą się jeszcze stopniowo rozładować. Z Gdańska Głównego Stanisław Pawłowski.
7: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Zmotoryzowani uważajcie na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Klińska i Goleniów Południe zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia i tak może być jeszcze przez godzinę. Za 2 godziny w Warszawie rozpocznie się wojskowa defilada z okazji dzisiejszego święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział niemal 2000 żołnierzy. Na stołecznej Wisłostradzie zaprezentowany zostanie także wojskowy sprzęt. Defilada dla kierowców oznacza utrudnienia. Na linii stołeczny reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, który rejon Warszawy kierowcy powinni omijać?
8: To przede wszystkim te części Śródmieścia i Żoliborza, które leżą bliżej Wisły. Wisłostrada na wysokości tych dzielnic zamknięta jest już od wczoraj, podobnie jak wszystkie mniejsze dojazdowe ulice. Oprócz tego ze względów bezpieczeństwa związanych z przelotem myśliwców i innych samolotów od 11.30 do 13.30 całkowicie wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Piesi i rowerzyści nie skorzystają także z kładki Magdaleny Abakanowicz. Osoby wybierające się autem na defiladę muszą także pamiętać, że większość miejsc parkingowych położonych w pobliżu Wisłostrady będzie zamknięta. Dla tych, którzy planują dostać się komunikacją miejską, dobra rada. Warto odwiedzić stronę warszawskiego transportu publicznego, aby zapoznać się ze zmianami w kursowaniu autobusów czy tramwajów, a tych zmian jest naprawdę sporo.
2: Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów weźmie dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze. Rozpoczną się za godzinę. O przygotowaniach do uroczystości reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z pielgrzymami w Częstochowie.
9: Wianek jest uwity w drodze
10: z ziół
9: i kwiatów. Będzie adoracja, będzie odśpiewanie apelu też już w tym miejscu na Jasnej Górze, więc to też będzie tak na pewno budowało, już będzie inna atmosfera niż na pielgrzymce.
11: Świętujemy dzisiaj Matki Boskiej Zielnej, więc tego dnia święcimy zioła, ale też płody, też zboża. Wszystko, co służy do pokarmu, też do leczenia. My po drodze zbieraliśmy, tutaj widzę, że głównie jest nawłoć, ale też jest Bylica Pospolita, jest krwawnik na rany, jest też ostropest na wątrobę. Tu jest dość dużo takich leczniczych. Też i pielgrzymi też stosują zioła po drodze. Przyznajemy się do tego.
2: A że dziś, jak mówiliśmy, przypada również Święto Wojska Polskiego, dlatego wieczorny apel jasnogórski będzie miał ceremoniał wojskowy. A już za godzinę w RMF FM fakty kulturalne będzie o teatralnej wersji Gry o Tron.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Wywołaj Oskar.
13: Halo.
12: No siemasz, co z tobą?
13: Lecę, nie wiesz, co się dzieje na mnie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Rośle dwie, tu ten terminarz chory i nie najlepiej po prostu się spina mój życiorys. I właśnie dorzeczny deadline, więc raczej bym je w tym nie brał. I tylko kto kurwa dostrzeże tu piętno tych haseł od mistrza kategorycznych odmów, co tak piękną z czasem. Kto mnie nasączy tu asertywności głosem? Nikt, więc gdy mówię wstępnie, nie, to tak się kończy. Proszę.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. That might be toxic. Don't.

RMF bierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny,

Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. I

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym tuszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich uciek.

Czuwam twoje złe intencje. Nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie, czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie. Typy, co nie wiedzą, jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie. Nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiesz, kiedy przyjdzie czas. Nie będę jak każda z was. Przyleciałam z innych gwiazd. Moje życie kosmos, czasem czuję się tu

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Pozycje faktów. Anna Wachowska przy mikrofonie. Zapraszamy.
2: Jestem. Zapraszam. Wojsko świętuje. W Warszawie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Potem wielka defilada. Za pół godziny rusza Parada Morska w Gdyni. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasie Kaszubskiej i obwodnicy Trójmiasta. Polecamy także fakty kulturalne. Będzie o teatralnej wersji Gry o Tron. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie w dniu święta Wojska Polskiego odbyła się uroczysta odprawa wart. W faktach przenosimy się do stolicy. Te uroczystości obserwuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
3: Witam.
2: Kto złożył kwiaty w hołdzie obrońcom ojczyzny?
3: To m.in. prezydent Karol Nawrocki, jak również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości przenoszą się teraz w stronę Wisły. Za niecałą godzinę rusza wojskowa defilada. Tu, gdzie teraz się znajduje, czyli przy Wisłostradzie, wszystko jest już gotowe. Kilkaset metrów od naszego wozu satelitarnego ustawione są m.in. czołgi, armatochaubice, wodze opancerzone, które za, tak jak mówiłem, nieco ponad godzinę przejadą ulicami Warszawy. Po raz pierwszy w trakcie wojskowej defilady na niebie pojawiły się też polskie myśliwce F-35. Coraz większy tłum zbiera się pomiędzy Wisłostradą a Starym Miastem.
2: A już za pół godziny o 11.30 w Gdyni rusza Parada Morska. Kierowcy, uważajcie na trasie Kaszubskiej w pobliżu miejscowości Wielogłowy między Słupskiem i Lęborkiem. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Słupska. Z problemami w tym miejscu musicie się liczyć do południa. Z kolei wyjazd z Trójmiasta w kierunku autostrady A1 może wydłużyć się nawet o 40 minut. Na obwodnicy między węzłami Kowale i Gdańsk Południe samochód po kolizji zajmuje jeden z pasów. Nawet 10 tysięcy euro, czyli około 45 tysięcy złotych za próbę przepłynięcia cieśniny Gibraltarskiej. Takie stawki mają proponować nielegalni przemytnicy migrantom z Maroka. Ceuta, czyli hiszpańskie terytorium w Afryce Północnej, szykuje się do możliwego forsowania granicy, które według medialnych doniesień ma odbyć się dzisiaj. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, specjalny wysłannik RMF FM do Afryki Północnej. Benjaminie, jak wygląda monitorowanie wybrzeża Ceuty?
4: W porcie obecne są patrole policji i gwardii cywilnej. Ponadto łodzie patrolujące morze sprawdzają, jak wygląda zabezpieczenie nowej blokady morskiej, będącej przedłużeniem lądowej granicy Ceuty z Marokiem. O stawkach, jakie migrantom mają proponować przemytnicy, opowiedział mi jeden z Marokańczyków, który dwa tygodnie temu przepłynął tu z Maroka. Próbują przewozić ludzi na skuterach wodnych. Kiedy tu przybyłem, to kosztowało od 3 do 4 tysięcy euro. Teraz są już nawet 12 tysięcy dolarów, czyli ponad 10 tysięcy euro. W ostatnich dniach Straż Morska zatrzymała m.in. łódź, którą w nocy pod osłoną mgły próbowano przetransportować do Europy grupę migrantów z Maroka. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Sobota może być medalowa dla naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. W faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
5: Dzień
2: Czarku,
5: dobry.
2: Na kogo liczymy najmocniej?
5: Oczywiście najmocniej na Natalię Bukowiecką, która wieczorem po 21 pobiegnie w finale biegu na 400 metrów. W końcu to nasza medalistka olimpijska z Paryża. W półfinale w Birmingham poradziła sobie naprawdę znakomicie.
6: Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Taki wyplan, żeby to wyjść w tą najwyższą formę w sezonie i jak widać, to się udało, więc z tego jestem zadowolona.
5: Bukowiecka byłaby pewniakiem do walki o złoto, ale niestety przez problemy zdrowotne na razie w tym sezonie biega nieco wolniej niż w najlepszych startach, zatem już sam medal wydaje się, że będzie sukcesem. Także wieczorem mamy skok wzwyż, w którym wystąpi medalistka Mistrzostw Świata z Tokio, Maria Żodzik. Przez cały dzień na medal będzie natomiast pracować Adrianna Sułek-Szubert. Po pierwszym dniu rywalizacji siedmioboistka przewodzi stawce i spróbuje obronić pozycję na podium. Jej pierwszy start już za około pół godziny.
0: Pora na fakty kulturalne.
2: W nich o scenicznej wersji Gry o Tron Szalony Król. Zaprasza Katarzyna Podraza.
7: Kultową sagę na deskach teatru będzie można oglądać do 5 września.
8: Akcja spektaklu rozgrywa się na krótko przed wydarzeniami z pierwszej książki George'a Martina, na której oparto filmową sagę. Zdaniem krytyków teatralnych to żaden komercyjny chwyt, lecz głębokie uzupełnienie epickiej franczyzy. Powinno się to spodobać fanom serialu, a także miłośnikom teatru, mówi Michael Schaffer, który wcielił się w tytułową rolę króla. Szekspirowski dramat połączono w spektaklu z brutalną polityczną intrygą. Wystawiany on jest w strategii Stratfordzie nad rzeką Avon, w mieście, w którym urodził się William Shakespeare.
7: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Fremorgan. W Suwałkach intensywne przygotowania do festiwalu filmowego Wajda na Nowo. To rodzinne miasto tego wybitnego polskiego reżysera.
9: Po raz szósty zatem w Suwałkach fetujemy Andrzeja Wajdę. Zastanawiamy się nad fenomenem tego największego polskiego twórcy filmowego.
7: Mówił Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy festiwalu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej Magnezowa.
0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
12: Ty sprawdź. Coś takiego zrobiłem.
13: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
12: Prostszego? A to nie ma problemu.
13: Przechodzą

0: na mnie chuj w ten hajs. Kupiłem sobie dzisiaj nowy ścigor, czemu dalej nie wiem jak co wtoć.
1: Wcisk kurwa moje 300, panie, słyszysz? Wcisk kurw!
2: Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek.
1: Na przykład 600 baniek.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zawsze robiłem wszystko, aby dzisiaj być tu. Co niesie dla nas przyszłość, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko.

0: niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko, by dzisiaj być to, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas, nie wszystko zaboli raz. Unikasz spojrzenia

FM. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Libacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law, w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi, że jakaś trzpiotka

0: zgadzam się wciąż. Szklanymi schodami
1: przechadzam się wciąż.
0: Piszę ten list.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: momencie.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Dla nas Anna Wachowska. Polecamy i zapraszamy.
3: Polskie wojsko świętuje w Warszawie i w Gdyni paradę morską i rozpoczynającą się defiladę wojskową śledzą reporterzy RMF FM. Połączymy się z nimi na początek faktów. Mamy też ostrzeżenie dla kierowców w warmińsko-mazurskim i na Mazowszu. Będziemy również w Zakopanem. Tam trwają europejskie targi produktów regionalnych. W Warszawie i w Gdyni trwają główne uroczystości Święta Wojska Polskiego. W stolicy lada chwila ruszy wielka defilada wojskowa. Przy Wisłostradzie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski. Dzień dobry. A na Zatoce Gdańskiej od pół godziny trwa wielka parada morska. Obserwuje ją reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witajcie panowie.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od stolicy. Na co mieszkańcy i turyści, którzy gromadzą się wzdłuż Wisłostrady, czekają najbardziej?
5: To przede wszystkim wojskowe maszyny, które pojawił się nad Warszawą. Osoby, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że show skradnie dziś jeden z myśliwców.
6: F-35, to bo w końcu będzie nasz. W zeszłym roku miał być niby wypożyczony przez Amerykanów, a był po prostu amerykański.
7: F-35 oczywiście. No plus ma być kilka nowych zabawek polskiego wojska, więc zobaczymy, jak to na żywo wygląda.
8: Samoloty, czołgi.
6: K2 i nasze borsuki.
9: My obydwoje jesteśmy militarnymi świrami, więc to ogólnie wszystko nas tu rajcuje.
5: Na niebie oprócz polskiego F-35 Husarz pojawił się również F-16 Jastrząb, śmigłowce Apache i Black Hawk. Z kolei ulicami przejadą m.in. czołgi Abrams, K2 oraz Leopard. Na trasie pojawił się też bojowe wozy piechoty Borsuk czy transportery Rosomak. W kolumnie znajdą się także armatochałubice Krapi K9 i wyrzutnie HIMARS. Z kolei Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej pokażą m.in. systemy Patriot i Poprad z Wisłostrady, gdzie za chwilę rozpocznie się defilada. Kacper Wróblewski.
3: To teraz Zatoka Gdańska. Tam ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów płynie wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża, a cały szyk ma prawie 9 kilometrów długości. Obserwuje go z sopockiej plaży Stanisław Pawłowski. Staszku, co teraz widzisz?
4: No przed nami na zatoce zza horyzontu wyłania się cały sznur okrętów. Płyną jeden za drugim. Teraz w stronę Mola w Brześnie. Coraz więcej osób zatrzymuje się tu, by obserwować to, co dzieje się na morzu. Widać w końcu na horyzoncie okręty.
10: Widać, tak.
11: Sporo tego płynie.
12: Ale nadal robi wrażenie. Przede wszystkim widać tą potęgę armii. Mam nadzieję, że ona się w przyszłości będzie rozbudowywać, tak? No bo to jest, w tych czasach myślę, że to jest bardzo ważne.
13: To też jest duże znaczenie dla naszego kraju i dla nas to jest bardzo ważne jako patriotów i osób, które tu mieszkają i żyją.
4: Paradę prowadzi fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. Za nią płyną m.in. okręty przeciwminowe, ratownicze, rozpoznawcze i hydrograficzne oraz holowniki. Są też dwie jednostki sojusznicze ze Szwecji i Litwy. Premier Donald Tusk na otwarciu parady w Gdyni składał hołd wszystkim bohaterom historii Polski, żołnierzom, pilotom, a tu, nad morzem, szczególnie marynarzom. Mówił, że bez ich ofiary poświęcenia Polska nie byłaby dziś wolnym, suwerennym państwem. Okręty, gdy dopłyną do Gdańska, później zawrócą i ponownie przejdą przed Sopotem w kierunku Gdyni, ale już dużo bliżej. Około 13:30 mają znaleźć się przy Molo Południowym. Tam będzie można zobaczyć je z bliska, na wyciągnięcie ręki.
1: Fakty RMF FM. Ważne ostrzeżenie dla kierowców.
3: Do 3 kolizji doszło na około 200-metrowym odcinku trasy S7 w pobliżu miejscowości Pasłęk w Warmińsko-Mazurskiem. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe, motocykl i ciężarówka. Zablokowana była trasa w kierunku Gdańska. Przed chwilą ruch został przywrócony, ale korek ma kilka kilometrów. Utrudnienia także na mazowieckim odcinku S7 w miejscowości Uniszki Cegielnia, to odcinek Mława-Nidzica. Zderzyły się 2 osobówki, zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. I jeszcze pilna informacja sprzed chwili. Katarzyna Zdziebło zdobyła w Birmingham srebrny medal Mistrzostw Europy w chodzie na dystansie maratonu. Gratulujemy. W Zakopanem na Równi Krupowej trwają europejskie targi produktów regionalnych. Poza oscypkami czy bryndzą są wyroby małych producentów z całej Polski, a także z Włoch, Hiszpanii, Węgier czy Francji.
14: Dzisiaj były pierogi z bryndzą, chałuski z bryndzą, jutro będzie coś innego, także przez 5 dni będziemy mogli spróbować tych produktów pasterskich.
15: Instytut Serowarski w Szwajcarii parę lat temu ogłosił, że najstarszym miejscem, gdzie występował ser z dodatkiem podpuszki, czyli sery dojrzewające, było 7,5 tysiąca lat temu Kujawy polskie. Więc mamy tradycję, musimy ją przywrócić z powrotem do łask polskich serów.
16: Szukamy w tej historii, ale też szukamy innowacyjnych pomysłów, żeby łączyć właśnie smak lawendy z nowymi powiązaniami, tak jak właśnie z brzoskwinią. Fantastyczny smak.
3: O te smaki w Zakopanem pytał reporter RMF FM Maciej Połachicki. W faktach za godzinę będzie o waszych planach na dwa ostatnie tygodnie wakacji.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Południe minęło. A cztery, a nie, przepraszam, nakłamałbym was. 5 minut temu.

widzisz? Wszystko co słyszysz, obcy dla obcych, nie happy dla wszystkich. To nie kurwa klub bez kmiki. Mariusz to zawód ich wszystkich. Chodź mi daleko do dziwki. Muszą mnie nienawidzić.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

zwykle kontrę. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jako

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

dowodzenie na okręcie. Gdy szaleje burza, wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

3 godziny, nic nie mówimy, ale lubię to, ej. Lubię być obok ciebie, no bo ty jedyna odpędzasz mi zło. I ten cały hejt, hejt, hejt, hejt. I ten cały fame, fame, fame, fame.

chodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

forę, wiesz, co chodzi? Miałem ochotę coś po prostu nawinąć.

0: tego, jak się wspólnie ładnie zrobią. To w sumie nic nie potrzebne.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Na kopsokości oszki w RMF FM, a skoro 13 to i kolejna porcja faktów przed nami. Anna Bachowska.
3: 2000 żołnierzy i 300 maszyn. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Przed chwilą prezydent wręczył nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Prosimy o uwagę kierowców. Są problemy na obwodnicy Trójmiasta i śląskim odcinku A4. A potem pod lupą faktów wasze plany na ostatnie 2 tygodnie wakacji. W stolicy trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na warszawskiej Wisłostradzie jest wóz satelitarny RMF FM. W faktach ponownie dziś nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, co dzieje się teraz na miejscu?
4: A teraz głos zabiera, jak chyba słychać, prezydent.
3: Tak,
4: jak mówił przed chwilą Karol Nawrocki, polski naród doskonale zna cenę za niepodległość.
5: Zasadnicza większość z nas nie brała udziału bezpośrednio w wojnie. To duch tego narodu zna cenę wolności, niepodległości i cenę wojen.
4: Wcześniej, po uroczystym odśpiewaniu hymnu, rozpoczęła się ta część defilady, na którą czekało najwięcej uczestników. Przelot wojskowych maszyn nad stolicą. Warszawskie niebo przecięły m.in. polskie myśliwce F-35 czy F-16. Po przelocie wszystkich maszyn prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej wręczyli nominacje generalskie i admiralskie. Za chwilę ulicami przejedzie ciężki sprzęt, czołgi, wozy opancerzone czy armatochaubice. Z Wisłostrady, gdzie trwają uroczystości Święta Wojska Polskiego, Kacper Wróblewski.
3: O 4 filarach bezpieczeństwa, sojuszach, inwestycji w armię, gospodarce i bezpiecznych granicach mówił w dniu Święta Wojska Polskiego w Gdyni premier Donald Tusk.
6: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
3: Premier zwrócił się także do politycznych oponentów.
6: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek.
3: Podkreślał szef polskiego rządu. Uwaga kierowcy, jedna osoba ucierpiała w wypadku na obwodnicy Trójmiasta. Na węźle Chwaszczyno, chodzi o odcinek Lęborg-Gdańsk, zderzyły się 2 samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Szczecina. 3 samochody osobowe zderzyły się na śląskim odcinku A4. Do kolizji doszło między węzłami Kleszczów i Łany. Tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
3: Przed nami ostatnie 2 tygodnie wakacji. Sprawdzamy więc, czy mimo pięknej letniej pogody zauważacie już pierwsze oznaki zbliżającego się września.
8: Może ja zapytam mojej córeczki, czy ty czujesz, że już koniec wakacji jest, czy jeszcze czujesz lato?
9: Czuję lato.
10: Pani podobnie?
8: Ja podobnie. Pogoda sprzyja, także cieszmy się latem jak najdłużej. Jak przyjdzie przedszkole, szkoła i będzie pogoda, to będziemy dalej korzystać z uroków lata.
10: A jakie jeszcze plany na tę końcówkę sierpnia, te ponad 2 tygodnie sierpnia, które przed nami?
9: Porysować.
11: W zasadzie to w sierpniu, co by mogło się jeszcze wydać. Ja chodzę do pracy, ja już nie mam wakacji.
10: Ale są weekendy.
11: Są weekendy, dlatego ten weekend jakiś chciałabym przeznaczyć na wyjazd nad morze jeszcze.
3: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Fakty zaczynaliśmy od obchodów Święta Wojska Polskiego i nimi kończymy, bo to nie tylko wielka defilada, ale też piknik wojskowy na Cytadeli Warszawskiej, a więc możliwość bezpośredniego spotkania się z żołnierzami i obejrzenia z bliska najnowocześniejszego sprzętu. Już na samym wejściu tłum, bo w pobliżu zaparkował czołg Abrams.
12: A robi niesamowite wrażenie. Najnowocześniejszy sposób sterowania czołgiem i dużo układów elektronicznych.
13: Mam wrażenie, że rozmawiam z fachowcem albo przynajmniej pasjonatem.
14: Pasjonatem przez małe P. Myślę, że lepszego czołgu w tej chwili na świecie nie ma i dobrze by było, żeby w polskiej armii było ich jak najwięcej.
10: Fajne, Abrams?
9: Fajne.
13: Coś ci się podobało w takim czołgu najbardziej?
9: No, że są z przodu komputery.
13: Aha, czyli byłeś w środku Abramsa.
9: Nie, nie byłem.
13: Ale widziałeś te komputery,
9: widziałem.
13: Tak?
9: Widziałem. Z drugiej strony byłem.
15: Działa samobieżna, jakie zobaczymy. Jakieś kraby. Yes. Co tam jeszcze? Może bursuka zobaczymy? Raka? I kogo jeszcze?
9: Nie wiem, nie.
15: Coś jeszcze poszukamy.
9: No, poszukamy.
3: Czasu na poszukiwania jest sporo, bo piknik wojskowy potrwa do 18, a z miłośnikami militariów rozmawiał Igor Skrzypek. My słyszymy się o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dobra, nie trzeba mnie namawiać, ale zupełnie co wy. Do grania najlepszej muzyki pod słońcem w RMF FM, bo ja po to tu jestem. That might be toxic, don't.

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie wiem, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące. No ale...

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję swój uśmiech na Erasmus.

0: Jen od koszmaru, czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki. Chodzą po mieście w tych

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię bar.

hustle, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście

fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

szczycie. Cholera, nie denerwuj teraz, nie chcę się sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami. I lubię hot dogi, mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę antenki i udaję karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babcie z gumy turbo czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

Gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania z

0: O ja pierdolę,
1: ja pierdolę.
0: Potem każdy swoją stronę. To czasem może być moment, jak dwie paki na betonie i rozjebiesz czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień w aucie nocy 90.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Może masz rację.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Kto w RMF FM? Anna Nowachowska przy mikrofonie. Zapraszamy.
3: Gdynia i Warszawa. Jedno święto Wojska Polskiego i główne obchody w dwóch polskich miastach. Jak przebiegają? Połączymy się z reporterami RMF FM. Potem ostrzeżenie dla kierowców. Uważajcie w Kujawsko-Pomorskim i na Mazowszu. Po wypadkach są utrudnienia. A na koniec piłkarska ekstraklasa i derby Dolnego Śląska. Wojsko Polskie świętuje. Ciężki sprzęt wojskowy przejeżdża właśnie ulicami Warszawy. W stolicy trwa uroczysta defilada wraz z mieszkańcami stolicy i turystami. Ogląda ją nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Witaj, Kacprze. A na Zatoce Gdańskiej trwa Parada Morska. W Gdyni obserwuje ją reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witajcie, panowie. Zaczynamy od Warszawy. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Kacprze, rozmawiałeś z obserwującymi defiladę. Co mówią?
4: No, na wszystkich wojskowy sprzęt robi ogromne wrażenie. Za chwilę obok mnie jadą czołgi i wozy bojowe. Teraz trwa przemarsz wojsk różnych formacji, jak również żołnierzy sojuszniczych. Jednak na widzach zachwyt wywołały przede wszystkim maszyny, które pojawiły się na niebie.
5: A dzieciom najbardziej podobały się chyba te F-35, te głośne. Dużo narobiły hałasu i to im się podobało.
4: Mieliśmy 5 przelotów chyba. I które samoloty największe wrażenie zrobiły na panu?
6: Myśliwce.
7: Ja też myśliwce. F-16.
5: Synowie są zobaczyć czołgi, tam te bursuki.
8: Może trochę za szybko leciały i trudno było się tak przyjrzeć tym samolotom, no ale piękny pokaz.
4: Zrobiło to na pani wrażenie?
9: O tak, oczywiście, ponieważ rzadko spotyka się taki widok.
4: Wielu uczestników warszawskiej defilady powiedziało mi, że za rok muszą wybrać się do Trójmiasta, aby zobaczyć, czym polska armia dysponuje na morzu. Przenieśmy się zatem do Gdyni. Tam jest Stanisław Pawłowski. Staszku, jakiego widoku mogą zazdrościć ci, którzy wybrali dziś Warszawę?
3: Na łączach mamy problemy z Gdynią, natomiast nasz reporter Stanisław Pawłowski, który obserwuje uroczystości, rozmawiał z ludźmi stojącymi wzdłuż Mola Południowego.
10: Tu akurat mój mąż płynie, no ale piękne wydarzenie, doświadczenie, Wojsko Polskie tu też przepięknie pokazuje swoje siły, także jestem dumna bardzo.
11: Mąż tam na okręcie, co, jak pani myśli, co czuje, widząc tyle ludzi tutaj na brzegu?
10: No myślę, że też duma, tak, że tutaj duma jest, że tyle osób też podziwia wojsko, widzi, że też wojsko działa, także myślę, że tutaj jest wielki powód do dumy.
3: Święto Wojska Polskiego z perspektywy dwóch miast, Gdyni i Warszawy. Dziękujemy za relację Kacprowi Wróblewskiemu. Katastrofa ultralekkiego samolotu w rejonie Łowicza w Łódzkiem. Przed południem maszyna z nieustalonych powodów spadła na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik. Pilot przeżył i trafił do szpitala. A teraz prosimy o uwagę kierowców. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 15 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Brzeźno to trasa Toruń-Brodnica. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Problemy także na trasie S8 na Mazowszu. W miejscowości Kostowiec pomiędzy węzłami Siestrzeń i Młochów kamper uderzył w bariery. 2 osoby zostały ranne. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy.
12: Piłkarska ekstraklasa w faktach RMF FM.
3: Derby Dolnego Śląska otworzą sobotę z piłkarską ekstraklasą. Kto faworytem? Zagłębie Lubin czy Śląsk Wrocław? To pytanie kierujemy do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
13: Dzień dobry. Tym razem zdecydowanie Zagłębie. Z kilku powodów. Po pierwsze, w ubiegłym sezonie miedziowym naprawdę dobrze poszło. Otarli się o europejskie puchary. Śląsk jest beniaminkiem. Po drugie, w składzie Zagłębia wciąż jest, jak to się mówi, pan piłkarz. 19-letni Marcel Reguła. Wielki talent. Być może już niedługo, bo mówi się o jego transferze do FC Köln lub Burnley za nawet 8 milionów euro. Po trzecie, Zagłębie zagra u siebie.
14: Wiadomo, jak to w derbach jest, kto rządzi przez pół roku, bo za pół roku będzie rewanż. To też jest bardzo ważna sprawa dla naszych kibiców. Przede wszystkim to jest najważniejszy gdzieś mecz i my się utożsamiamy z kibicami.
13: Mówił trener Zagłębia Leszek Ojrzeński. Pierwszy gwizdek w derbach Dolnego Śląska o 14.45. Po południu spotkanie Piasta Gliwice z Wieczystą Kraków, a wieczorem w Łodzi Widzew podejmie Koronę Kielce.
3: A nowe fakty w RMF FM o 15. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Dobrego popołudnia.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Inne radio to wam teraz zagra takie jakieś takie...
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

jak ma się czuć? Zwykły szary chłopak, kiedy z nieba leci pierdolony brokat. Kiedy gościa halbę lekką ręką porównuje go na FB do Holki Tokarczuk. Dali się ponieść fantazji, Nobla dostanę jak kupię se marka z Westkamu. Do mojego składu

0: dopiero wtedy pokażę wam wszystkim, jak możecie zrobić dookoła świata. Mata, czyli mata, oficjalnie pozamiatał. Ha, ha, ej, brrrra!
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip.

0: let me know all these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: Lubisz? Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
2: To będzie pierdolony hit, człowieku.
3: Raz, raz, raz.
2: Niezły rodeo. Tak.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało, do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

powodzenia przez ten smech na spodniach. Nie widzę na przez ten smech na spodniach.

0: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
1: W urzędach były koniaki.

panie władzo. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń, paczki tej podkreślenia.

0: Tak, idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Boże, dzień dobry. Jestem, witam, zapraszam.
2: Ogromny pożar zakładu zagospodarowania odpadów na Pomorzu. Z ogniem walczy blisko 100 strażaków. W faktach także ważne informacje dla kierowców z krajowej 48 na Mazowszu. Lotnisko w Katani na Sycylii wznawia pracę. To koniec 8-dniowego paraliżu. W faktach podpowiadamy też, jak radzić sobie z upałami w ten weekend. Gigantyczny pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo w województwie pomorskim. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pałowskim. Witaj, Staszku.
3: Dzień dobry.
2: Co wiemy o tym pożarze?
3: Ogień wybuchł 2,5 godziny temu i objął 3 hale. Jedna z nich ma około 15 metrów szerokości i 60 długości. Jak duże są pozostałe dwie, tego strażacy jeszcze nie ustalili. Z pożarem walczą w tej chwili 33 zastępy strażaków, czyli ponad 100 ratowników. Na miejsce ściągane są kolejne jednostki z województwa pomorskiego. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy koncentrują się teraz na tym, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia i ochronić sąsiednie obiekty. Sytuacja cały czas jest rozwojowa. Gmina Potęgowo apeluje do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi i ograniczenie przebywania na zewnątrz.
2: Zakończyła się defilada wojskowa w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Po raz kolejny w faktach łączymy się z naszym wozem satelitarnym RMF FM i reporterem Kacprem Wulbewskim. Witaj ponownie.
4: Witam.
2: Kacprze, co teraz dzieje się tam na miejscu?
4: A w powietrzu czuć jeszcze zapach spalin. Przed chwilą tu obok mnie ulicami Warszawy przejechały czołgi Abrams i K2, wozy piechoty Borsuk czy transportery Rosomak. Tysiące osób obserwowało ten przejazd, jak również przelot samolotów wojskowych. Spore wrażenie w trakcie defilady zrobili także spadochroniarze, którzy z różnymi flagami Polski, Unii Europejskiej czy NATO wyskoczyli z samolotów i powoli zniżali się nad Wisłą, aby bezpiecznie wylądować po drugiej stronie rzeki. Z Wisłostrady Kacper Wróblewski.
2: Kierowcy. Zablokowana jest krajowa 48 w Kozienicach na Mazowszu. Motocykl wypadł tam z drogi i jedna osoba została ranna. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Po 8 dniach paraliżu częściowo otwarto lotnisko w Katani na Sycylii. Przypomnę, aktywność Etny i wydobywający się z niej pył wulkaniczny uniemożliwiał jak dotąd samolotom start i lądowanie. W ciągu 8 dni odwołano kilkaset lotów. Odwołanych i przekierowanych zostało także wiele połączeń z Polską. Blokada i opóźnienia dotknęły w sumie ponad 100 tysięcy pasażerów. Według władz portu w Katani doszło tam do najpoważniejszego od 20 lat kryzysu w ruchu lotniczym.
5: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
2: Ponad 34 stopnie pokazują w tej chwili termometry w Legnicy na Dolnym Śląsku, a synoptycy nie wykluczają, że będzie jeszcze cieplej. Przypomnę, w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Temperatura może sięgnąć ponad 35 stopni. W faktach RMF FM podpowiadamy, jak bezpiecznie i zdrowo spędzić najbliższe gorące godziny.
6: Zadbajmy o nawodnienie, adekwatny ubiór. Czasami warto posiedzieć w chłodzie, zastosować klimatyzację, ale też nie przesadzajmy z tą klimatyzacją. Bardzo duża różnica między tym, co na dworze, a tym, co w samochodzie lub w gabinecie. Ta różnica nie powinna być większa niż 10 stopni, czyli jeżeli mamy 33 stopnie, to w samochodzie 23, a nie 18-15, bo to może przeciążyć nasze błony śluzowe i możemy się po prostu przeziębić.
7: A jaki jest najszybszy, najbezpieczniejszy, ale i najzdrowszy przy tym sposób na ochłodzenie?
6: Przebywajmy w po prostu zacienionym, chłodnym pomieszczeniu. Jeżeli wychodzimy z domu, zasłońmy zasłonki, jeżeli mamy jakieś sztory, to po prostu odetnijmy dostęp słońca, które nagrzeje nam pomieszczenie.
2: Z internistą profesorem Piotrem Dąbrowieckim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Święto Wojska Polskiego można obchodzić po wojskowemu, także w porze obiadowej. Na Cytadeli Warszawskiej, gdzie trwa piknik wojskowy, tłumy ustawiły się do namiotu z grochówką. Aby ją zdobyć, dużo czasu trzeba było spędzić w kolejce. Ale jak przekonał się nasz reporter, warto było poczekać.
8: Bardzo dobra, smaczna grochóweczka.
9: I to ta z tych gęstych chyba, prawda?
8: Z tych gęstych. Synowi też bardzo smakuje.
10: Dobrze. Kiełbaska. Ziemniaki.
9: Jak grochówka smakowała? Bo widzę, że już pusty talerz.
11: Bardzo dobra. Z gęstych, tak jak powinna być.
9: Wojskowa, to takiej w restauracji raczej nie dostanie.
11: Nie. W tygodniu spróbuję w domu taką gotować.
8: Życzę powodzenia, ale może być ciężko. To jest chyba wojskowy szlub.
11: Wiem, ale jest ideał, do którego dążę.
2: Usłyszał reporter RMF FM Igor Skrzepek. A piknik wojskowy na Cytadeli Warszawskiej potrwa do godziny 18.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dla nich to jest jak piąte rano, ale dla nas nie. Rozumie mnie tylko Jack. Sumienie mam pełne ściem i może nie jestem świadom, ile tą gadką właśnie zdobywam serc.

0: polskie ziomy skaczą jak patapony w
1: cały czas.
2: Something I feel, man.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Próbujemy porozmawiać, nie wiem który raz. Zawsze kiedy jestem w trasie, nam się dłuży czas. Nienawidzę wtedy słów, których używasz, a ja chcę zbudować tam

o 4 do domu wracać mogłem. Teraz inne obowiązki, tak jak inne cele. Dzięki tobie i tej małej teraz widzę wiele. Jestem obok, wszystkie wersje teraz piszę szczere. Nigdy nikt tu nie był bliżej ciebie, no i bliżej nie jest. Nawet kiedy jest źle, są gorsze dni. Nie wiem czy to deszcz, czy twoje łzy. Będę tylko z tobą. Będę tylko z tobą.

Jestem zagubiony gdzieś między sceną a domem. Czasami chciałbym tu się odciąć od tego na moment. Wyłączyć telefon, niedostępny dla tego abonent. Wyjechać nad morze, no i zabrać tam dziecko i żonę. Póki co gramy sztukę w Trójmieście. Moja praca, wiesz, i właśnie dlatego tu jestem. Jutro też będziemy grali, chyba znów po 20:00. W domu będę na niedzielę wieczór, długo już nie.

że nie mogłem tutaj wybrać innej. Nawet kiedy jest źle, są gorsze dni. Nie wiem czy to deszcz, czy twoje łzy. Będę tylko z tobą. Będę tylko z tobą. Nawet kiedy jest stres, przez parę chwil uciekasz gdzieś, choć parę mil i tak będę z tobą. Będę tylko z tobą. Wiem, żebyś nie przeżyła zdrady, ja nie przeżyłbym straty. Więc bierzemy życie w ręce, nie rozkładając na raty naszych uczuć. Każdy z nas ma zalety i wady, najważniejsze, żeby ustalić zasady. Choć podążamy czasem obcymi drogami, marzę o tym, żebyś mogła widzieć siebie, ale moimi oczami, wiesz, wtedy byłoby

0: śpisz beze mnie.
1: Siądź na chwilę i lećmy. Wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

jeden. Sprzedamy wszystko co mamy. Ja bestasza, ty z kasu Instagram. Jakie plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. Tak gdy będą moje panie, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Glow, chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

chcesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: dyrektorom i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Dziki wschód, Polska B, czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimą.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Kłaniam się, zapraszam. Strażakom wciąż nie udało się opanować ogromnego pożaru zakładu zagospodarowania odpadów na Pomorzu. Dym widać z około 30 km. Kierowcy, musicie uważać na Krajowej 86 i A1 na Śląsku. Jeśli jedziecie tymi trasami, dajcie głośniej. A na koniec zmagania polskich rajdowców w rajcie Barum w Czechach. Ponad 100 strażaków gasi pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Ogień wybuchł około 12.30 i objął 3 hale. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Witaj, Stasiu, ponownie. Jak wygląda w tej chwili akcja?
2: Wciąż nie udało się opanować pożaru. Strażacy skupiają się przede wszystkim na tym, żeby ogień nie rozprzestrzenił się na kolejne obiekty. Pożar zauważył pracownik ochrony zakładu i wtedy od razu powiadomił służby. Przed chwilą na miejsce dotarło 8 kolejnych wozów strażackich, które jechały, jak widziałem, w kolumnie. Skalę tego pożaru widać już z bardzo daleka. Jadąc z Trójmiasta trasą kaszubską, dym można zauważyć z odległości około 30 km, a 15 km od Chlewnicy widać już wysoki, piętrzący się słup dymu. Do gaszenia potrzebne są ogromne ilości wody. Władze gminy ostrzegają, że właśnie przez akcję gaśniczą w Potęgowie i okolicznych miejscowościach w najbliższych godzinach mogą występować spadki ciśnienia, a nawet przerwy w dostawie wody. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Strażacy walczą z pożarem w zakładzie gospodarki odpadami także na Pomorzu Zachodnim, w miejscowości Wardyń Górny. Tam płynęła hałda o powierzchni z 400 metrów kwadratowych. Na miejscu jest 10 zastępów strażaków, którym udało się nie dopuścić do tego, aby ogień się rozprzestrzenił. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie.
3: Rok 1920 i wielkie zwycięstwo jest o tym, że wszystkie klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy, nawet tych przyjaznych, nawet tych ważnych.
1: Powiedział Nawrocki. Zaznaczył, że polskie siły zbrojne nie potrzebują obcojęzycznych przymiotników do tego, aby się określać i oceniać. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił z kolei, że nazwa SAFE to Sojusze, Armia, Fabryki i Europa.
4: Polska dziś jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, jest w Unii Europejskiej i nie jest podwykonawcą. Jest liderem nie tylko wydatków, ale i odwagi w działaniu.
1: Przekonywał Kosiniak-Kamysz. W defiladzie w Warszawie wzięło udział niemal 2000 żołnierzy, 300 pojazdów oraz kilkadziesiąt statków powietrznych, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 86 na Śląsku. W Sarnowie koło Będzina zderzyły się dwa motocykle i samochody i jeden samochód osobowy. Poszkodowaną kobietę zabrano do szpitala śmigłowcem LPR. Na Śląsku wciąż zablokowana jest także A1 w Żorach w kierunku Gliwic. Przypomnę, ciężarówka uderzyła tam w bariery. Tu również jedna osoba została ranna.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: Po 4 odcinkach specjalnych Mi Komarczyk i Szymon Gospodarczyk na 3. miejscu w rajdzie Barum w Czechach. Wynik obrońców tytułu Mistrzostw Europy mógł być lepszy, jednak na trasie doszło do wypadku.
6: Na 1,5 kilometra przed metą odcinka braliśmy udział w akcji ratunkowej Williama Creightona i jego pilota. William w dobrej formie wyszedł z samochodu, natomiast czekaliśmy trochę za długo na służby ratunkowe i staraliśmy się zabezpieczyć wszystko, co tam miało miejsce. Do tego miejsca również jechaliśmy dobrym tempem sportowym. Teraz wjeżdżamy na serwis i skupiamy się w tej chwili na drugiej popołudniowej pętli.
1: Mówił kierowca Mi Komarczyk. Dzisiaj kierowcy pokonają w sumie 7 odcinków specjalnych. Na mecie ostatniego zaczną się pojawiać po 20, a zakończenie rajdu jutro.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

telefonu. Może po nic, może by rozbić mury Hebronu. Świadomi tak bardzo, znów miniemy tłumy. Ale stare osiedle ma nowy powód do dumy. I jak zawsze za styl da pełne wsparcie. Bogatka nam się klei jak Włodniemu palce. Dwie dekady pełne blasku. Droga prób i błędów, nie chowałem głowy w piasku. Za mną świat oczekiwań i ocen. Muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Zcierałem gardło, przecierając tu szlaki. Wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy.

Straciłbym dłonie, gdybym na raz musiał przeliczyć cały ten hajs. Dwie dekady w trasie, masz wyobraźnię, a dalej nic nie wiesz o tym, co mam w scena. Mnie nienawidzi ulica, szanuję za szczerość, serce, lojalność od lat. Nic nie zawdzięczam nikomu, od zawsze na siebie stawiam wabank. Dla jednych sukces to morda na puszce, wersy do piwa, sława i lans. Dla mnie rodzina, wsparcie od ludzi, każda wygrana sprawa.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Jezu Chryste!

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny, stąd nie widać nic, to flashbacki moich wizji błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie, raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie, jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

Polska waży tyle, co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam wcześniej. Nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami, smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

czemu trzymasz mnie za ręce? Czemu trzymasz mnie za ręce?

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Rockstar. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla was tego co najważniejsze. 17. Mateusz Bożek i fakty w RMF FM.
2: Na początek gospodarczy spór między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Poszło o amerykańskie cła. Hiszpańska Ceuta szykuje się do możliwej kolejnej masowej próby sforsowania granicy. Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM. W faktach również porady dla tych, którzy spędzają ten weekend w górach. Zaczynamy od kolejnych napięć na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Waszyngton zarzuca Brukseli, że pozwala Chinom omijać amerykańskie cła. USA domagają się też zmian w unijnych przepisach dotyczących ochrony środowiska i praw pracowników. Na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co na to odpowiada Komisja Europejska?
3: Odpowiedź Komisji Europejskiej jest stanowcza, ale bez zaostrzania tonu. Bruksela mówi, że jest gotowa rozmawiać z Waszyngtonem o handlu i cłach, ale nie zgodzi się na zmianę unijnych przepisów pod amerykańską presją. Komisja podkreśla, że jej regulacje i niezależność w stanowieniu prawa nie podlegają negocjacjom. Jednocześnie deklaruje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w walce z oszustwami celnymi, w tym z omijaniem ceł przez chińskie towary.
2: Hiszpania wzmacnia granicę Ceuty z Marokiem. W pobliżu przejścia granicznego pojawiły się wojsko i policja. Działaniom mundurowych przygląda się nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na czym dokładnie one polegają?
4: Po południu kolumny wojskowych ciężarówek, samochodów opancerzonych oraz ambulansów zajechały w rejon przejścia granicznego z Marokiem. Następnie żołnierze zostali skierowani w głąb zamkniętej strefy. Sytuację na drodze dojazdowej w to miejsce monitorują hiszpańscy policjanci. Ponadto od rana trwa sprawdzanie specjalnej zapory, która stała się wydłużeniem granicy na morzu. Wzdłuż 500-metrowej blokady na wodzie zobaczyć można zarówno hiszpańskie, jak i marokańskie łodzie patrolowe. Wszystko to jest związane z kampanią, która od kilku dni miała być prowadzona w mediach społecznościowych. Nawoływano w niej między innymi Marokańczyków i obywateli innych państw do próby przekroczenia granicy, ponieważ według nieprawdziwych zapowiedzi miała ona zostać dziś otwarta. Hiszpańskie gazety napisały, że mamy do czynienia z najbardziej medialnym szturmem na granicy, który prawdopodobnie w ogóle się nie odbędzie. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie Virginia State University w Stanach Zjednoczonych. Stan jednej z rannych osób jest krytyczny. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 48 w Kozienicach na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, motocykl wypadł tam z drogi. Droga była zablokowana. Teraz, jak informują służby, ruch powinien wracać już do normy.
5: Fakty i weekend w RMF FM.
2: Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. W szczycie sezonu turyści ruszają na górskie szlaki, a parkingi szybko się zapełniają. Policja przestrzega przed nieprawidłowym parkowaniem, szczególnie przy drodze do Morskiego Oka.
6: Jest to bardzo ważna droga i zawężenie jej światła poprzez parkowanie po prawej i po lewej stronie sprowadza wielkie zagrożenie dla tysięcy turystów, którzy w tej chwili są na szlakach tatrzańskich. Parkujmy w miejscach do tego przeznaczonych. Zwracajmy uwagę na oznakowanie. Tam zmieniła się organizacja ruchu i są znaki, które wyraźnie o tym mówią, że przy linii krawędziowej ciągłej nie wolno parkować. Oprócz tego jest tabliczka, która informuje o tym, że pojazd zaparkowany właśnie w tym miejscu będzie odholowany na koszt właściciela.
2: Mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Czworo naszych pływaków z szansami na medal pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. O 18.30 bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy popłyną w finale na 200 metrów stylem motylkowym. Zaraz po nich do olimpijskiego basenu wskoczy Katarzyna Wasik i zawalczy o medal w swojej koronnej konkurencji, czyli sprincie na 50 metrów stylem dowolnym. W półfinale miała trzeci najlepszy czas.
7: Kasia powraca, zdecydowanie. Ja jestem dobrze nastawiona. Mam miejsce w finale, mam miejsce, mogę walczyć. Nie jestem w stanie kontrolować nikogo innego oprócz samej siebie, także a nastawienie jest na pewno bojowe.
2: Potem wystąpi jeszcze 20-letnia Justyna Kozan. Polka pochodząca z USA bije ostatnio rekord za rekordem kraju. Przed 19 zobaczymy ją w wyścigu na 200 metrów stylem zmiennym. Powodzenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Polski Hip Hop.

0: no to się ścigamy. Ile lat ma twój wóz i kto go wprowadził? Wysuwam się na przód, będziemy się bawić. Mamy totalny luz i żongluję biegami. A jak chcą się ścigać, no to się ścigamy.
1: Mój Boże, tylko zobacz jak to idzie.

0: obec.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

końcu jest przykro i pustka. Na końcu nie czeka nas nic poza szczęśliwej drogi. Czasem tam napisz coś kurwa, miłość liczona w złotówkach, przyjaźń na sprzedaż, uśmiech na pocztówkach i zdjęciach. A skąd nawet już nie pamiętasz? Bo po co pamiętać, gdy wszystko na niby? To wymyśliłem sobie w jakiejś knajpie na końcu ulic bez nazw dziwnych, gdzie trafiłem jakoś przypadkiem i z lubem.

0: mikrofonu, więc nie pytaj czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
1: Chcesz szczęścia.
0: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

się ograniczać. Lubię, kiedy wolna głowa. Oni łapią mnie za słowa, oni chcą mnie cenzurować. Oni lubią, kiedy znikam, oni chcieli mnie pochować. Ale to nie jest ta pora, wracam jak najlepszy towar.

RMF czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil w tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie, gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemsty.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była mocna, to pewnie, że tak. Może sprawy, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy.

ochoczo już zaczęli przypuszczać, że zastygają nieruchomość, gdyby na usta, gdzie dwóch Polaków, trzy poglądy, a włos jeden i dzielą go na cztery, pięć, sześć, siedem. Czy ile tam wyjdzie tych części, jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić, jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem, fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma więcej pulsów, więcej mocy życia, gdyby nieco tchnąć w te ospałe tryby, gdyby choć na chwilę, właśnie gdyby. Wprawdzie horyzonty tu nie najszersze, marne gusta, ale gdzie tak pięknie potrafią

0: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej, kurwa.

0: wszystkie gaje, Harmony.
1: Młody wóz znów zaczyna, znasz mnie, 2020, lat 19, chwila. Maybach, Pullman, pull up, limuzyna, Tolpine, wiraż, grupa restauracyjna.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek.
2: Nawet kilkanaście godzin może zająć strażakom walka z ogromnym pożarem hal na Pomorzu. Działaniom strażaków przygląda się reporter RMF FM. W faktach także ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 w Warszawie i Krajowej 28 na Podkarpaciu. A na koniec sport. Wieczorem rusza nowy sezon jednej z najlepszych piłkarskich lig Europy. Blisko 200 strażaków walczy z pożarem w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Płoną 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2 oraz budynek biurowy. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Przed główną bramą zakładu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witaj
3: ponownie. Dzień dobry. Staszku.
2: Na czym teraz skupiają się działania strażaków?
4: Walczą o to, aby uratować pozostałą część zakładu, który zajmuje bardzo rozległy teren.
5: Strażacy przede wszystkim koncentrują się na gaszeniu w natarciu tych źródeł zarzewi ognia, ale także w obronie sąsiednich hal, ponieważ jest to kompleks budynków, bardzo duża powierzchnia firmy. Między innymi strażakom pomagają pracownicy właśnie tej firmy, wywożąc posortowane śmieci, pozostałe odpady.
4: Mówił Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Woda do gaszenia pożaru doprowadzana jest m.in. z pobliskiego jeziora. Pomaga również cysterna z Lęborka. Mieszkańcy całej gminy mogą czuć swąd w powietrzu, stąd apel o zamykanie okien. Spoglądam jeszcze na zakład, nad którym unosi się słup dymu. W ostatnich kilkudziesięciu minutach zmienił swój kolor z czarnego na siwy. Akcja gaśnicza, tak jak mówiliśmy, może potrwać jeszcze wiele godzin.
2: Są zarzuty dla dwóch kobiet, które zaatakowały obywateli Ukrainy przed lokalem gastronomicznym w centrum Poznania. Doszło do wyzwisk i szarpaniny. Katarzyna S. odpowie za stosowanie przemocy wobec mężczyzny, który nagrywał zdarzenie. Kobieta uderzyła go w rękę. Monika G. usłyszała zarzuty stosowania przemocy wobec dwóch Ukraińców, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz publiczne znieważenie mężczyzn i obywatelki Ukrainy z powodu przynależności narodowej. Śledczy zakwalifikowali zachowanie podejrzanej jako występek chuligański, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek. Obie kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów i zostały objęte policyjnym dozorem.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Około 2 km ma korek na autostradzie A2 w Warszawie między węzłami Lubelska-Halinów. Motocykl przewrócił się na jezdni w kierunku Terespola. Jeden pas jest zablokowany. Jedna osoba została z kolei ranna w wypadku na Krajowej 28 na Podkarpaciu w pobliżu Sanoka. Auto zderzyło się tam z motocyklem. Ruch odbywa się wahadłowo. Dziś wieczorem początek sezonu pierwszej z 5 najmocniejszych piłkarskich lig Europy. Hiszpańska La Liga, o 19.30 starcie Deportivo Alaves z Getafe, a 2 godziny później Sevilla zmierzy się z Rayo Vallecano. O nowym sezonie La Ligi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z dziennikarzem tygodnika Piłka Nożna i komentatorem Canal Plus Sport Leszkiem Orłowskim.
7: To Liga Mistrzów Świata.
8: Tak, ogląda się Ligę Hiszpańską, żeby właśnie podziwiać kolejne perełki, które wychodzą z klubowych akademii. Ogląda się po to, żeby oglądać te największe gwiazdy światowego futbolu grające w Realu, Barcelonie i bardzo dobrych piłkarzy grających w Atletico. Ogląda się też po to, żeby orientować się, w którą stronę płynie futbol, bo jednak Liga Hiszpańska wciąż wyznacza standardy. Hiszpańska myśl szkoleniowa króluje w świecie.
2: Dodam jeszcze, że na tych najlepszych, czyli Barcelonę, Real i Atletico, fani muszą jeszcze poczekać. Pierwsze mecze potęgi zagrają dopiero za tydzień.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: A może tak wszystko rzucić? Wyjść nie wrócić, abonamenty, rachunki, umowę, gadżety. Wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już górach, zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do Wi-Fi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej. Miewamy problem z laktozą, to co? Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam. Spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorami otwierasz okna. Szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko.

może by tak wszystko rzucić? Tata mnie uczy wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Papa, co znów zmienia rolkę przy kasie? Twój dźwięk SMS, moja oszczona felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jabłek góry na spoczynek jak Pershing. Nie muszę zostawiać zamkniętych, kleję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli w aptachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petru, bo

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Powtórz, powtórz. Jesteś sumą noworocznych postanowień, które w lutym postanawiasz jakoś obejść. Chciałbyś kiedyś móc za kogoś skoczyć w ogień.
1: Wtedy może miałbyś o czym gadać z Panem Bogiem.
0: Chciałbyś umieć robić zdjęcia analogiem. Chciałbyś umieć robić w domu pana kotte. Chciałbyś, by bazyjaci nie umierała, zanim chociaż jeden dnienolotny dzień postała.

0: jest za rogiem. 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

portfel jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Thanks, Pedro.

ruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji,

Robię lesa i tak rozbijam bank, więc muszę trapać w takt. I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity, by być

Byłem kierowcą zawodowym, zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Ondy, które nie wiedzą od lat, co to przecież.

0: wszędzie dramy.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Zaczynamy. Mateusz Bożek.
3: A zaczynamy od tragicznych wieści z Pomorza. Znaleziono ciało mężczyzny poszukiwanego od kilku dni nad Zatoką Pucką. W faktach także ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Katarzyna Wasik, złotą medalistką w pływackich mistrzostwach Europy. Oprócz złota mamy też nowy rekord Polski. Tragiczny finał pięciodniowych poszukiwań windsurfera, który we wtorek wypłynął z chałup na Zatokę Pucką i nie wrócił. Dziś z wody wyłowiono ciało mężczyzny. W wieczornych faktach RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co więcej ustaliłeś w tej sprawie?
4: Policja potwierdza, że odnaleziony mężczyzna to poszukiwany 35-letni windsurfer. Dziś brzegowa stacja ratownicza we Władysławowie dostała informację o ciele dryfującym na wodzie między chałupami a kuźnicą. Poszukiwania trwały od wtorku. Wtedy na brzegu znaleziono deskę, na której wypłynął zaginiony. Przez kolejne dni Zatokę i jej okolice przeszukiwali m.in. policjanci, strażacy ochotnicy i ratownicy z Kaszubskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Teraz wyjaśniane będą dokładne okoliczności śmierci 35-latka, a dalsze czynności prowadzone będą pod nadzorem prokuratora.
3: Rosja żąda od Waszyngtonu i Ankary wyjaśnień w sprawie planów przekazania Ukrainie znacznego arsenału amerykańskiej broni i amunicji przechowywanych w Turcji. Taki transfer spowodowałby poważne szkody naszych dwustronnych stosunków z USA i Turcją, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski nieustannie apeluje o militarne wsparcie dla Ukrainy. W niedawnym wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN powiedział, że jego dni upływają na milionach rozmów telefonicznych i negocjacjach z sojusznikami w sprawie pozyskania kolejnych pocisków. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W Michorzewie, to odcinek Nowy Tomyśl-Bóg, pali się samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma informacji o rannych. A w faktach teraz walka o kolor tramwajów. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce ujednolicić barwę wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Do już żółtych autobusów i rowerów miejskich mają dołączyć żółte tramwaje, do tej pory czerwone. Ten pomysł nie wszystkim jednak przypadł do gustu. Sprzeciwia mu się Klub Miłośników Transportu Miejskiego z Chorzowa, który zbiera nawet podpisy pod petycją w tej sprawie.
5: Fakt, że kolorystyka czerwono-kremowa, a w szczególności kolor kremowy, który funkcjonuje od 1898 roku, kiedy wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne na nasze torowiska, jest na tyle długa, że no jest to przykre to po prostu zmieniać. Kolorystyka czerwona funkcjonuje na naszych torowiskach od 1928, kiedy to ruszyły tramwaje w Zagłębiu Dąbrowskim.
6: Czyli tu chodzi o zachowanie tradycji?
5: Tak, zachowanie, myślę, pięknej tradycji. Patrząc na to, że od tylu lat tramwaje u nas są czerwone, no to się zakorzeniło w umysłach naszych mieszkańców. Na wszystkich historycznych zdjęciach zawsze ten kolor czerwony się przewijał. Czerwono-kremowy oczywiście, bo to też warto zaznaczać.
3: Mówił Kamil Bąk z Klubu Miłośników Transportu Miejskiego w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Pod petycją podpisało się jak dotąd ponad 600 osób.
7: Złoty medal w faktach RMF FM.
3: Mamy złoty medal pływackich mistrzostw Europy. Zdobyła je Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym, przy okazji bijąc rekord Polski. Wyścig śledził nasz uradowany dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek. Witaj.
8: Dzień dobry.
3: Wcale ci się nie dziwię. Jak zareagowała Polka, gdy zobaczyła ten wynik?
8: No to jest fajna reakcja. Taka zdziwiona mina. O! I po chwili, bum, wybuch radości. To jest naprawdę piękny widok, piękne momenty. Ja też jestem w lekkim szoku, bo w ciemno można było obstawiać jakiś medal. Kasia to specjalistka na tym dystansie. Ja wiem, może brązowe, ale czy od razu złoty? Bo naprawdę rzadko się zdarza, żeby w wieku 34 lat zawodniczki biły rekord życiowy. A tutaj mamy i życiówkę, i rekord Polski. Czas 23:84. Do tego Kasia Wasik wyprzedziła legendarną pływaczkę ze Szwecji, Sarę Sjöström. To jej naprawdę wspaniały występ tutaj w Paryżu. Najszybszy w karierze. Polka zdobyła swój trzeci medal Mistrzostw Europy. Miała dwa srebra, teraz ma także złoto. A reprezentacja Polski drugi medal w paryskiej imprezie.
3: Kasiu, jeszcze raz gratulujemy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Chciałem otworzyć kolejne zebranie naszej grupy sąsiedzkiej. Super, że wszyscy

życiem zarażam jak wirus, jestem chory ziom. Gdzie nie spojrzysz, epidemia po sam horyzont. Długie noce, krótkie dni na trasie z homią. Z buta wpijam się po swoje niczym Holy Hall. W drodze po szczęście ciernie i róże, krew na czole Herbert. Mam w sobie ziemię, ogień, wodę, powietrze. Kocham co robię, swoim żywiole tętnie. Tworzę rzeczywistość okradając marzeń, sny. Podróż między wymiarami, senny paraliż. Jakbym mógł do rzeczy niemożliwych złamać szyfr. Głodny przygód woli walki, mów mi para.

niewygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to, rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąga

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

wrogów i na ogół bez miłości. Ktoś powie, że teksty są monotematyczne. Ja powiem, bo to moje życie. Mój hip-hop nie wszystko, to moje życie. Niezwykłe zjawisko, Lil, to twoja życie.

daj sobie radę z tym afektem dać. I zaraz się chyba rozpalę ze wstydu, jeżeli masz zamiar tym łakom dać grać. Typy w komentarzach już mają ból dupem, pozdrawiam, postaram się podjarać was, aż będziecie żarem stracić. Ja realizuję dalej plan, Sigmund Heisler, rap.

bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki zasięg.

widok z balkonu na panoramę, ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

wschodu słońca. Od początku do pewnego końca. Do pewnego końca. Od zachodu do wschodu słońca. Od początku do pewnego końca.

wschodu słońca, od początku do pewnego końca.

0: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Nie czytaj tekstu, dopóki go nie nawin. To jest niesamowite. Okej, okay. To jest Kue i Chris Carson.

0: klub i...
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
5: Yo, onrutowy, miesięczny, ojo.

Ręce w górę. Hades mówił, nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Najarałem się haszyszem z kranu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała słuchał mnie na taśmach, res miał żal, że nie mam chwili. Z ogół raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
2: Melduje się, zapraszam. Dziś święto Wojska Polskiego. Czego życzyć naszym żołnierzom?
3: Żołnierskiego szczęścia.
2: Później Wielka Brytania, która zmaga się już z piątą falą upałów. Susza i brak opadów to wyzwanie nie tylko dla ludzi. A w faktach sportowych o medalach Polaków zdobytych w pływackich i lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Policyjna obława w podpoznańskim Swarzędzu. Służby nie informują, kto jest poszukiwany, jednak według lokalnych mediów postrzelona miała tam zostać kobieta. Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Tylko tyle potwierdza w tej chwili policja. Niemal 2000 żołnierzy, ponad 300 pojazdów i kilkadziesiąt samolotów. Tak wyglądała dzisiejsza defilada wojskowa w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Święto to jednak nie tylko pokazy musztry i sprzętu. W ten dzień w szczególności powinniśmy pamiętać o naszych żołnierzach. Czego życzyć im dziś, którzy bronią Polski? Zapytaliśmy o to samych żołnierzy podczas pikniku wojskowego na Cytadeli Warszawskiej.
3: Żołnierskiego szczęścia, to najważniejsze.
4: A czym jest żołnierskie szczęście w pana rozumieniu?
3: No, przede wszystkim, żeby na służbie nic się nie wydarzyło i spokojnie można było wrócić do rodziny.
5: No, myślę, że przede wszystkim spokoju.
4: Czym jest spokój dla żołnierzy?
5: Spokojnym wykonywaniem swoich obowiązków i żebyśmy tam nie musieli być zrywani w nocy o północy. Także tak jakby, żeby no tego spokoju przede wszystkim właśnie.
4: Żeby nie sprawdzać waszych umiejętności.
5: Tak. Trzymajmy to właśnie na... Niech ta godzina W jednak nie nastąpi może, nie?
2: Usłyszał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Spokoju, zdrowia i żołnierskiego szczęścia życzymy wszystkim polskim żołnierzom. Według najnowszych danych to już ponad 220 tysięcy osób w służbie czynnej. Około 150 migrantów zatrzymanych po tym, jak nielegalnie próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej. W Ceucie jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie dokładnie dokonano tych zatrzymań?
6: Jak podają marokańskie media, do zatrzymania 148 osób doszło na północ od Al-Funaydik, miasta graniczącego z hiszpańską Ceutą. Według wstępnych ustaleń służby Maroka zatrzymały dziś 128 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej oraz 20 Marokańczyków. Migranci mieli zbierać się w grupy i przez górską granicę próbować dostać się do Ceuty. Niektóre doniesienia mówią o nawet 300 osobach ukrywających się w paśmie na północ od Al-Funaydik. Większa liczba żołnierzy z Hiszpanii i Maroka monitoruje obecnie granicę po obu jej stronach. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Wielka Brytania przeżywa apogeum piątej już fali upałów, a drastyczny brak opadów staje się wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Do niecodziennej akcji ratunkowej doszło w hrabstwie East Sussex. Wolontariusze musieli ewakuować ryby z lokalnego stawu. Więcej na ten temat londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
8: Poziom wody w zbiorniku opadł tak drastycznie, że przestał on nadawać się do życia. Aby zapobiec katastrofie, wolontariusze odłowili ryby i przenieśli je do dużego basenu ogrodowego. Zbiornik specjalnie natleniono i przygotowano tak, by zwierzęta mogły w nim bezpiecznie przeczekać do czasu znalezienia trwałego rozwiązania. To tylko jedna z wielu niezwykłych odsłon suszy, która tego lata paraliżuje Wyspy Brytyjskie.
2: Dwie osobówki zderzyły się na autostradzie A6 w Szczecinie między węzłami Podjuchy Klucz. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Berlina. Przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie rusza gala finałowa BNP Paribas Green Film Festival. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody dla najlepszych produkcji fabularnych i dokumentalnych, które, przypomnę, dotyczą ekologii. W jury tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Magdalena Popławska, Olga Bołądź, Paweł Delong czy Tomasz Raczek. Zwycięzców poznamy tuż przed 22, a najlepsze filmy zostaną zaprezentowane jutro, ostatniego dnia festiwalu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przedstawi Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Rano obiecywałem medale Mistrzostw Europy i tuż po 20 mogę powiedzieć, że udało się nie skłamać, a sprawę pięknie załatwiły dwie Katarzyny. Na pływackich mistrzostwach Katarzyna Wasik w rewelacyjnym stylu wygrała wyścig na 50 metrów stylem dowolnym. Czas 23 sekundy 84 setne to nowy rekord Polski. Kasia już odebrała medal, popłakała się z radości i w dniu święta Wojska Polskiego Mazurka Dąbrowskiego mieliśmy nie tylko w Warszawie i Gdyni, także w Paryżu. Paryżu. W Birmingham z kolei na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy kolejny medal dla Polski zdobyła około południa Katarzyna Zdziebło. W chodzie sportowym na dystansie maratońskim dokładnie srebro. Po sukcesie dziękowała jeszcze jak?
10: Siostrze, która dzisiaj też była zawodniczką, mojemu trenerowi, mojemu chłopakowi za wsparcie, a jeszcze muszę pozdrowić mojego kierownika specjalizacji, doktora Gole, który jest moją największą motywacją w szpitalu. Powiedział, że bez medalu mam nie wracać.
9: I dobrze pan doktor powiedział. Stan na teraz. Reprezentacja Polski ma 3 srebrne i brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Ale tuż po 21:00 Maria Żodzik wystartuje w skoku wzwyż. Natalia Bukowiecka w finale biegu na 400 metrów, więc może być jeszcze lepiej. Niesamowita pogoń Piasta w Ekstraklasie, ale nieskuteczna. Gliwiczanie przegrywali u siebie z Wieczystą 0-4. I od 87 minuty strzelili aż 3 gole. O jednego za mało, żeby zremisować. Derby Dolnego Śląska dla Zagłębia. Lubinianie akurat skutecznie odrobili straty i pokonali Śląska Wrocław 2-1. O 20:15 pierwszy gwizdek w meczu Widzewa z Koroną.

Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest do to.

4 ta giga. Liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty do zestaw, 6

Teraz zapełniam terabajty, nie mam czasu gadać o każdym. Nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam na to many i czakry. Ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak jak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit. Chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitach jak dwuczyki. Poczekaj, poczekaj. Wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25k, niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nimi różnie.

terabajty do zestaw, 6-4 RAM, gdzieś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo Ozielska. Będę pamiętał, kupuję pamięć dla sztuki, nie chcę słuchać nauki, że nie ma na to miejsca. Ale czekaj, są 4 terabajty, na których zostawię jeszcze trochę serca.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Za to wielki chuj. Treningi zimne kupiają, co za swój plus. Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to lałki, koza, jak kusko, creepypasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy, co u mnie.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. That might be toxic. Don't touch.

Lidlu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, gąb robić i trapy. Szama

trudne czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. O! Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie stop.

Oglądam filmy wegi na imprezy w skeczu. Siedzę w loży legi na kolegi meczu, który we mnie wierzył jak nosiłem bagi. Dziś zakładam sobie nowy rap do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość. Chyba to ją tak unicestwiło. Ale kocham cię, żeby nie było.

Bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj. Ty, a przyjaciele, stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, pać sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

niby za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później ja, gruby typ z kucykiem, puszczam bity skąp.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty. 21 już za chwilę na zegarze w studiu. Mateusz Bożek.
2: Ponad 200 strażaków walczy z ogromnym pożarem hal w powiecie słupskim na Pomorzu. Walka z ogniem może zająć nawet kilkanaście godzin. W faktach także ważne informacje dla kierowców z tras S8 na Mazowszu i S7 w Małopolsce. A w faktach sportowych m.in. lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Sprawdzimy też, jak idzie naszym rajdowcom w Czechach w rajdzie Barun. Mija 8 godzina akcji gaśniczej w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. 7 z nich potrzebowało pomocy ratowników medycznych, prawdopodobnie na skutek przegrzania. Jeden ze strażaków skręcił kostkę i samodzielnie pojechał na SOR. Objęte ogniem zostały 4 hale oraz budynek biurowy. Palą się również pozostałości po sortowni odpadów.
3: Jest to duży pożar, ciężki z uwagi na to, że palą się śmieci, które tak naprawdę łatwo rozprzestrzeniają ogień. Na tym etapie jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach. Po zakończeniu akcji będą one ustalane przez właściwe służby.
2: Mówił Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Jak dodał, gaszenie pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Rośnie liczba chorób odkleszczowych w Polsce. Mniej jest przypadków krztuśca i gruźlicy. Takie są wnioski z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stanie zdrowia Polaków. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Lekarze potwierdzają, że widzą coraz więcej przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu i według nich to powinien być sygnał dla nas, żeby chronić się przed kleszczami, przed każdą wycieczką do lasu czy do parku. Ze względu na zmianę klimatu kleszcze są teraz aktywne dłużej niż jeszcze kilka lat temu. Doktor Iwona Cielniak z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie zachęca też do korzystania z bezpłatnych testów w kierunku HIV w szpitalach.
5: Widzimy znaczny wzrost pacjentów zakażonych HIV. Testowanie jest bezpłatne, anonimowe w Polsce, nawet wielokrotne. Pamiętajmy, że jest to choroba przewlekła. Pamiętajmy, że jest to na to leczenie antyretrowirusowe.
4: Lekarze przypominają, że ta terapia jest w Polsce w pełni refundowana. Specjaliści zauważają też, że w ciągu ostatnich 2 lat 3-krotnie spadła liczba zachorowań na krztusiec i według nich to może być efekt szczepień. Od 2 lat szczepionka przeciwko krztuścowi jest bezpłatna dla kobiet w ciąży.
2: Dokładne wnioski z tego raportu opisujemy na rmf24.pl.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu Niegowa motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Białegostoku. Zderzenie samochodu osobowego i dostawczego na krajowej S7 w miejscowości Widoma w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jeden pas jezdni w kierunku Krakowa jest zablokowany. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni, co było przyczyną katastrofy awionetki lekkiego samolotu w rejonie Łowicza w Łódzkiem.
7: Z nieustalonych przyczyn maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
2: Relacjonowała nadkomisarz Edyta Machnik, rzeczniczka komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Pilot był przytomny. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku dla badań ekspertów lotniczych. A na koniec faktów Wilno, które dziś było psim centrum Europy. W stolicy Litwy odbyło się wielkie święto miłośników korgi, a przy tej okazji także nietypowy wyścig. Sprint na 50 metrów. Bo jak przyznaje sam jego organizator Edwinas Grinius, korgi to jedne z najwolniejszych psów świata. To samo w sobie brzmi jak coś zupełnie sprzecznego, dlatego to po prostu świetna zabawa. Nie chcemy, żeby one rywalizowały, nie chcemy, żeby się ścigały. Chcemy tylko, żeby dobrze się bawiły. A jeśli możemy mieć z tego mniejszej, możemy mieć też jakąś historię z tym związaną, to dlaczego nie? Corgi Race Wilnes, impreza już od 5 lat, przyciąga miłośników tej rasy z całej Europy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Wyglądamy kolejnych medali na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Dokładnie o 21.10 w finale biegu na 400 metrów wystartuje Natalia Bukowiecka, nasza medalistka olimpijska. A już za moment rozpocznie się finał skoków wzwyż z udziałem Marii Żodzik, której przed rokiem na Mistrzostwach Świata w Tokio udało się zdobyć srebro. Po eliminacjach mówiła, że ma jeszcze spore rezerwy.
9: Trochę niezadowolony z skoków, trochę tam coś uciekło, no ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale.
8: Po 22 w finałach pobiegną jeszcze obie nasze sztafety, 4 razy 100 metrów. Świetna jazda duetu Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk w rajdzie Barum w Czechach. Po 7 odcinkach specjalnych polska załoga zajmuje 2 miejsce.
10: Myślę, że to najlepsze pół rajdu Barum, które przejechaliśmy w naszej historii. Cieszy bardzo tempo, które mieliśmy na odcinku Trojak, który jest trudny, jeżeli chodzi o charakterystykę. Trochę za dużo straciliśmy na ostatnim buncu, no ale wszystko przed jutrem jest otwarte.
8: Podkreśla kierowca Miko Marczyk. Dobrze radzi sobie też druga polska załoga. Jakub Matulka, Damian Syty zajmują 5 miejsce. Maja Chwalińska znów zwycięska. Finalistka French Open pewnie pokonała Hiszpankę Christinę Buxę 6-2, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati. Kilka minut temu zaczęło się spotkanie Magdaleny Fręch z Jeleną Ostapienko, a potem Hubert Hurkacz zagra z Tomim Polem w turnieju panów. Na koniec futbol i ekstraklasa, w której do przerwy w Łodzi Widzew niespodziewanie przegrywa z Koroną 1-2. Chociaż zaczął od prowadzenia po golu Steve'a Kapładiego. Gdy Widzew się zaczynał rozkręcać, Korona go przyhamowała. Bohaterem Kielczan na razie jest Niemiec Morgan Fassbender, który trafił do siatki 2-krotnie.
0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip-Hop.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czepiłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, szafka otwarta, nie ma kasjerów,

płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z

0: zamiechy, już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę, płaczę, biegnę i śmieję się do nich jak rasowy debil. I poznaję nagle te gęby i minami żednie jak w taniej komedii. Ona to słaba szafiara, on taki raper idiota. Ona się nagle potyka i wpada tym lepszym profilem do błota. Kretyn drze gębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkasa, tu taszysz jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam coś ze wzrokiem. Odczuwam pustkę, siedzę przy barze, ona stoi bokiem. On przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwo.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

bardziej potrzebne. Czarny t-shirt, oczy ciemne, usta czerwień, a w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trutka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie nawet, gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem aż zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoje

0: niestety. Sorry, non sorry, mordo, niestety. Siedzę w kapkach na studio, mam apetyt. Mama dawno ci mówiła, twoja droga nie tędy. Mama powiedziała mi, nie ufaj im. Posłuchaj, mama chce...
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: 22 punktualnie. Czas na fakty RMF w studiu. Mateusz Bożek.
3: A na początek o największej defiladzie wojskowej w Polsce. Co podobało się widzom? Pytał o to reporter RMF FM. Zajrzymy też do Krakowa. Wiemy, jakie filmy zwyciężyły w tegorocznym BNP Paribas Green Film Festival. A w faktach sportowych o kolejnym medalowym sukcesie biało-czerwonych. Natalia Bukowiecka ze srebrem na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Myśliwce F-35, pojazdy Borsuk, Abramsy, wyrzutnie Patriot. W sumie 300 maszyn, kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców, a obok nich niemal 2000 żołnierzy. To wszystko można było podziwiać podczas dzisiejszej defilady w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Przy warszawskiej Wisłostradzie zebrało się tysiące widzów, którzy podziwiali to, co działo się na lądzie, ale też i na niebie.
4: My obydwoje jesteśmy militarnymi świrami, więc to ogólnie wszystko nas tu rajcuje.
5: A dzieciom najbardziej podobały się chyba te F-35, te głośne. Dużo narobiły hałasu i to im się podobało.
6: K2 i nasze borsuki.
7: F-35 oczywiście.
8: Samoloty, czołgi.
6: Nawet zrzuciłem do kolegi pomysł, żeby właśnie w przyszłym roku na paradę pojechać do Gdańska.
3: Z obserwatorami defilady w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Fregaty, korwety, niszczyciele min, czy też okręty ratownicze można było z kolei zobaczyć z bliska na Zatoce Gdańskiej. Wielka parada morska przepłynęła wzdłuż wybrzeża od Gdańska przez Sopot do gdyńskiego portu.
9: No, ogólnie parada jest bardzo ciekawa.
10: Piękna, rzeczywiście piękna rzecz i trzeba uczestniczyć.
11: Jest co oglądać, miejscówkę trochę trzeba było poszukać sobie, żeby było...
12: Zapamiętania dzisiaj?
11: Całokształt. To wszystko, że widać było, że była trochę potrwało, ale jest.
13: Stwierdziliśmy, że pora na zmianę.
12: A jesteście z Warszawy?
13: Tak.
12: I jak się podoba taka zmiana?
13: No dużo fajniej, przyjemniej i ciekawe widoki.
3: Usłyszał z kolei na molo południowym w Gdyni nasz reporter Stanisław Pawłowski. Zablokowana jest Krajowa 49 w Gronkowie na Podhalu. Tam auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Służby są już na miejscu.
14: Kierowcy, fakty uważajcie. Prosto z festiwalu filmowego.
3: Francuski obraz Dmuchawce w reżyserii Momoko Seto zdobył Grand Prix tegorocznego BNP Paribas Green Film Festival. Podczas gali finałowej przyznano także inne statuetki. Najlepszym filmem fabularnym krótkometrażowym została produkcja Ostatnia Strażniczka, a dokumentalnym Radio Dadab. Wśród pełnometrażowych produkcji triumfowały filmy Naturalna dzikość serca oraz Czarna woda. Tradycyjnie wręczono także statuetkę dla najlepszej polskiej produkcji.
15: The awards of the best Polish film goes to Silver.
16: Silver zadebiutował rok temu ponad na krakowskim festiwalu filmowym, zdobywając 6 nagród. Potem były liczne wyróżnienia na całym świecie, a Krakowska Fundacja Filmowa wprowadziła Silvera do kin.
17: Dużo serca włożyliśmy w to, żeby miał taki kształt. Kilka lat życia, 8 miesięcy w Boliwii pod ziemią. No i dużo, dużo serducha. Także zawsze nas to porusza, że jest widziany, że jest doceniany.
3: Mówili Krzysztof Gierat z Krakowskiej Fundacji Filmowej i reżyserka produkcji Natalia Koniarz. Jutro z kolei, ostatniego dnia festiwalu przy Bulwarze Czerwińskim, będzie można zobaczyć wszystkie te nagrodzone produkcje.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Mamy kolejne srebro w Birmingham. To już ostatnie dzisiaj fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
18: Kłaniam się, to już czwarte srebro reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Zdobyła je w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka. Czasem 50 sekund i 400. Bezapelacyjnie wygrała Norweszka Henriette Jäger. O prawie sekundę była szybsza. Dobiega końca konkurs rzutu oszczepem. Czwarte miejsce niestety zajmuje już teraz Dawid Wegner. Długo był na pozycji medalowej. Trzymamy też kciuki za Marię Żodzik w skoku wzwyż. Nasza pływacz Katarzyna Wasik złota Mistrzostwa Europy jeszcze nie miała. Dziś w Paryżu udało się. Polka pobiła rekord życiowy, rekord Polski na swoim koronnym dystansie 50 metrów stylem dowolnym.
19: Poprawiając mój rekord życiowy jako najstarsza zawodniczka tutaj, to jest coś niesamowitego. To jest to, że wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że nieraz wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
18: Gratulacje, Kasiu. Teraz futbol. Końcówka meczu Widzew Korona w Ekstraklasie. czasie i Kielczanie wciąż prowadzą 2-1. Wielki transfer PSG. Tymczasem nowym napastnikiem Paryżan został Ferran Torres, który miał kosztować 50 milionów euro. W ubiegłym sezonie strzelił dla Barsy 21 goli. Po odejściu Roberta Lewandowskiego Blaugrana została bez napastnika.
20: Barcelona nie raz w swojej historii, to tutaj dosyć nieodległej, grała bez klasycznej dziewiątki. Radziła sobie z tym inaczej taktycznie, ale takiego zawodnika warto mieć w odwodzie.
18: Ocenia dziennikarz tygodnika Piłka Nożna i Kanal Plus Sport Leszek Orłowski. Od dłuższego czasu Barcelona poluje na Juliana Alvareza z Atletico, a pierwszy mecz w La Liga zagra z Elche w kolejny weekend.

rekinem w stylu starego Jamesa Bonda. Za piercem brosnanym, choć Craig potrafi być ok. Całe nowe białe naje podkreślają Dior. I choć marzenia to wciąż mój ulubiony widok. Jestem święcie przekonany.

wszystko jest niby okej. W tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

chcesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Niestety to było tak, życie mała od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas.

wody, zimny brak. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

Ciągle pamiętam dzień, gdy odszedł od nas ojciec. Wpatrzony w drzwi, tłumiłem emocje. Przekrwione oczy, zimne ręce, krótki oddech. Jakby ktoś skazał moje serce na aborcję.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach w całej Polsce czas na fakty w RMF FM, które od teraz prezentuje Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Pożar w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w Pomorskiem został opanowany. Fakty zaczniemy od aktualnych informacji w tej sprawie. Spór o program SAFE podczas Święta Wojska Polskiego. Posłuchajcie, co mówili prezydent i premier. W faktach także doniesienia ze świata. Marokańska policja zatrzymała ponad 100 migrantów próbujących sforsować granicę z hiszpańską Ceutą. Pożar w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w województwie pomorskim został zlokalizowany około 22.30 i nie rozprzestrzenia się. Ogień doszczętnie zniszczył 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2 i budynek biurowy. Na miejscu pracuje w tej chwili 200 strażaków.
3: Strażacy ugasili po brzegach tej hałdy tak naprawdę ten pożar, lecz mają problem z dostaniem się do środka. Z uwagi na to, że ta hałda jest bardzo wysoka, jest pora nocna, nie da się tak naprawdę bezpiecznie ugasić tej hałdy w środku. Dlatego będziemy musieli wstrzymać się też z działaniami gaśniczymi, żeby skutecznie ugasić tą hałdę.
2: Mówił przed chwilą młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Działania gaśnicze na pewno będą trwały do godzin porannych. Na sztandarach Wojska Polskiego przez wieki wypisane były słowa Bóg, honor i ojczyzna, a nie safe. Tak mówił podczas uroczystej defilady w Warszawie prezydent Karol Nawrocki.
4: Wszystkie klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy, nawet tych przyjaznych.
2: Tak mówił prezydent. Ocenił też, że sprzęt wojskowy zaprezentowany w czasie tegorocznej defilady można było zakupić dzięki płaconym przez Polaków podatkom. Premier Donald Tusk uczestniczył w uroczystościach w Gdyni.
5: Chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
2: Powiedział premier. Donald Tusk wymienił też 4 filary bezpieczeństwa Polski. Bezpieczne i szczelne granice, realne sojusze i mądra polityka zagraniczna, inwestycja w armię i gospodarkę, która się rozwija.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Marokańska policja zatrzymała co najmniej 111 osób, które próbowały dziś przedostać się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Po obu stronach granicy zaostrzono środki bezpieczeństwa w związku z wpisami w serwisach społecznościowych, które wzywały migrantów do masowego forsowania granicy. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Benjamin, kogo dokładnie zatrzymano?
7: To migranci z krajów Afryki Subsaharyjskiej oraz obywatele Maroka. Hiszpańskie i marokańskie media podają, że policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć grupy migrantów, które gromadziły się dziś na wzgórzach w okolicy Al-Funaydik, kilka kilometrów od granicy z Ceutą. Od kilku dni po obu stronach granicy trwała mobilizacja służb, policji i wojska. Było to związane z wpisami w mediach społecznościowych, które namawiały do forsowania granicy 15 sierpnia. Podobne posty pojawiały się 2 tygodnie temu, kiedy to ponad 70 tysięcy osób weszło z Maroka do Ceuty. Obecnie w hiszpańskiej eksklawie ma przybywać około 5 tysięcy migrantów. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Jej piosenki naprawdę poruszyły wielu ludzi. Wszyscy bardzo ją kochaliśmy. W Walii fani żegnali dziś Bonnie Tyler, legendarną brytyjską piosenkarkę. Artystka zmarła w zeszłym miesiącu w wieku 75 lat z powodu powikłań po operacji jelit. Fani z Wielkiej Brytanii zgromadzili się przy trasie przejazdu karawanu z trumną wokalistki do jej rodzinnej wioski Skwen. W poniedziałek odbędzie się jej pożegnanie. Trumnę okryto walijską flagą. Wśród największych hitów Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. I Total Eclipse of the Heart. Ta druga wspięła się na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Na koniec tego wydania świetne informacje z Birmingham. Polki zdobyły brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów, a Maria Żodzik zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w skoku wzwyż. Więcej o tym w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zawsze powtarzam, że wieczorem w RMF FM sport macie na bieżąco.

0: ciemność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, ona się patrzy non stop. Ej, na ruch, co to

rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć.

paznodzia, choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

małych dzieci. Na sali widzeń pytasz, jak se radzę, ciągle segreguję śmieci. Ziomuś, to samo życie, suma doświadczeń, skurwysynu, to jest właśnie nasz marketing. Boję się myśleć, co by było z wami, gdybyście też tą drogę przeszli. Gdzie byś chciał wisieć i dzisiaj w trochę

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Up, up, up, yeah. Turn up the beat, my guy.

RMF On. Z ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

chciałeś ze mnie szydzić, gdy byłem no name'em. A teraz jak mnie widzisz, liczysz na to, że podejdę. Nie wierzyłaś, że się mogę wybić i to było błędem. A teraz się przed sobą wstydzisz.

0: Thank you, Miu.
1: RMF Polski Hip Hop.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

znowu wjechało na dekiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na Oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty, znów przekraczam prędkość. Kolubina w pizdę pali, diesla nie jest eko. Z tych co znam to wie, to każdy pieniądze nie śmierdzą. Jak petrodolary, kurwa w strefie euro. Przejga blota jak Siergiej, pykam pojarał na wiejskiej. Dzieje się kolejny geszef, wy i tak się nie dowiecie. Drogi towar, droga wacha, znajomy faktury wystawia. Nie dla nich nasza butacha, nie dla nas zaciskanie pasa. Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: Nie mogę się zawieść, chociaż jadę sam.
1: Jadę sam.
0: Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: W konto nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy, delay, wszystko jak w zegarku. W prawo skręcam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańku. Światło latarni w furze. Ja liczę BC, przejechałem się na ludziach. Dziś liczę na siebie, ze mną.

0: pędza. Gdzie jesteś morda, bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
1: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

chodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem.

na mecie, na gastrowe na bankiecie, biorę mule przy bufecie. Lecę w radio, a nie znowu na setunie w starym dresie. Hej, zostaw, bo jeszcze mam małą przyśpiewkę.

0: gadać o tobie sprzedawczyk. Najlepiej zarabiać mniej, wtedy się czują bezpiecznie te łajzy.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM. Najważniejsze informacje przedstawi Karol Płaczkiewicz.
3: Zapraszam.
4: Pożar auta na A4 w Opolskiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Katowic. Belgia walczy z żywiołem. Torfowiska Haifens płoną. Ogień objął już ponad 2,5 tysiąca hektarów. Dwa medale Polek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Brąz sztafety 4x100 metrów i srebro Maj Rzodzik w skoku wzwyż. Uwaga kierowcy na A4 w Opolskiem. Między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie na wysokości miejscowości Olszowa pali się osobówka. W kierunku Katowic przejedziecie tylko lewym pasem. Największy pożar w historii Belgii. Ogień, który od piątku trawi torfowiska Haifens na wschodzie kraju, objął już około 2700 hektarów. Strażacy przygotowują się na kolejną noc walki z żywiołem. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jak wygląda sytuacja?
5: W kilku miejscowościach trwa ewakuacja mieszkańców, a nad regionem unosi się gęsty dym. Z żywiołem walczą strażacy, wojsko, obrona cywilna i rolnicy. Akcję utrudniają trudny teren, wysuszony torf oraz zmienny kierunek wiatru. Belgia poprosiła o pomoc Unię Europejską. Komisja Europejska uruchomiła mechanizm ochrony ludności, a wsparcie zaoferowały Szwecja, Holandia i Czechy. Kraje te wysłały do Belgii samoloty gaśnicze i śmigłowce. Cały teren jest zamknięty dla turystów.
4: Reprezentantki Polski zdobyły dwa kolejne medale lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Brąz wywalczyła sztafeta 4x100 metrów w składzie Krystyna Cimanuska, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Polki przebiegły dystans w 43,15 sekundy. Wygrały Brytyjki, a srebro zdobyły Szwajcarki. Dla Swobody i Skrzyszowskiej to już drugi medal tych mistrzostw. Obie wcześniej zdobyły srebro, odpowiednio w biegu na 100 metrów i 100 metrów przez płotki. Srebrny medal w skoku wzwyż zdobyła Maria Rzodzik. Polka pokonała wysokość 1,95 m w pierwszej próbie. Trzy razy bez powodzenia atakowała 1,97 m. Z tą wysokością uporała się Ukrainka Jarosława Machucik, która po raz trzeci z rzędu została mistrzynią Europy. Brąz przypadł Marii Wukowicz z Czarnogóry, również z wynikiem 1,95 m. Dla Rzodzik, która pochodzi z Białorusi, a od kilku lat mieszka w Polsce, to drugi medal zdobyty w biało-czerwonych barwach.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
4: O serwisie klimatyzacji w naszych samochodach powinniśmy pamiętać nie tylko przy upałach. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości zaoszczędzić na naprawach.
7: Nawet przy nowych samochodach człowiek myśli, że ma 5-letni samochód, to że nie musi nic robić, a przyjeżdżają samochody 5-letnie, w których już trzeba ten czynnik uzupełnić.
8: A co będzie, jeżeli nie będziemy dbać o tą klimatyzację?
7: Zastępują awarie typu sprężarka klimatyzacji, która nie jest tanim kosztem. Układ się po prostu zanieczyszcza, przestaje to wszystko funkcjonować, pracować tak jak powinno. Nawet później po takim długim nieużytkowaniu klimatyzacji, nie robieniu tego serwisu, ona później już nie oddaje takiej wydajności, jaką by miała, gdyby cały czas była serwisowana i gdyby cały czas była używana.
4: Z panem Damianem, który pracuje w jednym z serwisów samochodowych w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A na koniec tych faktów przenosimy się do stolicy polskich Tatr. W Zakopanem na Równi Krupowej trwają europejskie targi produktów regionalnych. Poza oscypkami czy bryndzą są wyroby małych producentów z całej Polski, a także z Włoch, Hiszpanii, Węgier czy Francji.
9: Dzisiaj były pierogi z bryndzą, chałuski z bryndzą, jutro będzie coś innego, także przez 5 dni będziemy mogli spróbować tych produktów pasterskich.
10: Instytut Serowarski w Szwajcarii parę lat temu ogłosił, że najstarszym miejscem, gdzie występował ser z dodatkiem podpuszki, czyli sery do żywające, było 7,5 tysiąca lat temu Kujawy polskie. Więc mamy tradycję, musimy ją przywrócić z powrotem do łask polskich serów.
11: Szukamy w tej historii, ale też szukamy innowacyjnych pomysłów, żeby łączyć właśnie smak lawendy z nowymi powiązaniami, tak jak właśnie z brzoskwinią. Fantastyczny smak.
4: O te smaki w Zakopanem pytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Niesamowite. To jest kolejny odcinek programu 2,5

rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

akordeonista, wsiadł na stacji uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie.

Tata maty to mój adwokat. Także się nie przejmuję wcale. Podlewam roślinę, oglądam anime na Netflixie. W moim tisie XXL. Czekam aż słoneczko wyjdzie.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak od góry może. Skima z Kubilą na 500, Bagdiora 11 000.

0: Oby.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie przeprowadzili wczoraj ponad 50 ataków na obwód Dniepropetrowski na południowym wschodzie Ukrainy. Co najmniej 17 osób jest rannych. Czy będą zmiany w systemie podatkowym? Rząd rozważa wprowadzenie nowego pośredniego progu podatkowego. W faktach także końcówka wakacji. Do pierwszego dzwonka zostały 2 tygodnie. Co najmniej 17 osób zostało rannych w sobotę w wyniku rosyjskich ataków na obwód Dniepropetrowski na południowym wschodzie Ukrainy. Poinformował o tym szef Regionalnej Administracji Wojskowej. Rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 ataków z użyciem dronów i bomby lotniczej. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, przedsiębiorstwa, samochody, autobus i infrastruktura. Część rannych trafiła do szpitali, w tym kilka osób w ciężkim stanie. Wśród poszkodowanych jest 12-letni chłopiec. Padają rekordy, a końca upałów nie widać. Mowa o Wielkiej Brytanii, gdzie w czwartek zarejestrowano najwyższą w tym roku temperaturę, ponad 38 stopni. W środkowej części kraju doszło do incydentów zagrażających zdrowiu i życiu Brytyjczyków.
2: Płonące domy i lasy, strażacy walczący z pożarami i służby ratunkowe niosące pomoc poszkodowanym, a wśród nich ludzie, którzy stracili wszystko. Próbowałem odpierać ogień wężem ogrodowym, ale byłem bez szans. Zapalił się płot, a potem przyszły fale ognia, mówi jeden z ewakuowanych mieszkańców, którzy stracili domy. 2/3 terytorium Anglii nadal znajduje się w stanie suszy. Eksperci uważają, że brytyjska infrastruktura, w tym budynki, domy i drogi, powstały z myślą o umiarkowanym klimacie, a to, co dzieje się tego lata, nie jest umiarkowane, a mamy dopiero połowę sierpnia.
1: O czym donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I w faktach wracamy teraz do Polski. Rząd planuje zmiany w systemie podatkowym. Rozważane jest wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego. Osoby zarabiające powyżej 120 tysięcy złotych brutto rocznie miałyby płacić 24% podatek zamiast dotychczasowych 32%. Kto miałby skorzystać na nowym progu podatkowym? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: Przede wszystkim osoby, które zarabiają więcej niż 11,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, czyli na rękę nieco powyżej 8 tysięcy złotych, dopóki nie wejdą w drugi próg podatkowy, bo wtedy PIT 32% sprawia, że na konto trafia już nie 8 tysięcy złotych, lecz nieco ponad 6. Przy stawce PIT 24% kwota do ręki byłaby większa, co najmniej kilkaset złotych więcej zostałoby w portfelach. Wtedy stawka 32% obowiązywałaby już od wyższej kwoty. Rząd celuje tu w 140 tysięcy złotych rocznie. Obecnie w drugi próg łapie się już ponad 2 miliony Polaków.
4: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Przed nami ostatnie 2 tygodnie wakacyjnej laby. W faktach sprawdzaliśmy, czy mimo pięknej letniej pogody zauważacie już pierwsze oznaki zbliżającego się września.
5: Może ja zapytam mojej córeczki, czy ty czujesz, że już koniec wakacji jest, czy jeszcze czujesz lato?
6: Czuję lato.
7: Pani podobnie?
5: Ja podobnie. Pogoda sprzyja, także cieszmy się latem jak najdłużej. Jak przyjdzie przedszkole, szkoła i będzie pogoda, to będziemy dalej korzystać z uroków lata.
7: A jakie jeszcze plany na tę końcówkę sierpnia, te ponad dwa tygodnie sierpnia, które przed nami?
6: Porysować.
8: W zasadzie to w sierpniu, co by mogło się jeszcze... Ja chodzę do pracy, ja już nie mam wakacji.
7: Ale są weekendy.
8: Są weekendy, dlatego ten weekend jakiś chciałabym przeznaczyć na wyjazd nad morze jeszcze.
1: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz. Ruszają badania genetyczne dużych drapieżników na obszarze przygranicznym Małopolski. W projekcie bierze udział 7 parków narodowych i 9 nadleśnictw. O tym, co mają dać i jak wykonuje się te badania, z Jarosławem Rabiaszem z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiał Maciej Pałachicki.
9: To są chyba największe tego typu badania drapieżników na tym terenie.
10: Owszem, są to chyba pierwsze na tak dużym obszarze badania, takie trochę monitoringowe, trochę próbujemy się dowiedzieć, jak żyją te zwierzęta. Na tak dużym obszarze prawie cała Małopolska jest objęta tymi badaniami.
9: No, Małopolska, ale też druga strona granicy, bo przecież partnerzy są z kilku krajów.
10: Tak, oczywiście, bo to jest w ramach Interregu, więc muszą być partnerzy ze strony słowackiej. Po stronie słowackiej uczestniczą w tym projekcie 2 parki narodowe, Pienap i Tanap.
9: Zajmujecie się dużymi drapieżnikami, czyli?
10: czyli niedźwiedziem, wilkiem i rysiem.
9: Czy są już jakieś pierwsze wyniki, czy pierwsze ciekawe obserwacje, badania?
10: Obserwacji jest całe mnóstwo z fotopułapek, bo całość tego projektu obejmuje zarówno obserwacje przy pomocy fotopułapek i rejestrację obrazów, później będą analizowane one, jak również badania genetyczne, które w tej chwili jeszcze trwają i będą trwały do końca września, a potem będzie, no właściwie to już część jest analizowana przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży i pozostałe oczywiście też będą dosłane próbki, wyniki dopiero, wiadomo, no to musi potrwać, więc będą dopiero w przyszłym roku.
9: No właśnie, to ciekawe, jak się robi takie badania genetyczne dzikich zwierząt?
10: Trzeba zebrać próbkę w terenie przede wszystkim. Próbki pochodzą od odchodów i od sierści. Czyli mamy na niedźwiedzi wystawione specjalne pułapki sierściowe, na których niedźwiedzie się ocierają. Tak czasami na Facebookach możemy zobaczyć takie fajne filmiki z ocierającymi się niedźwiedziami. To właśnie są najczęściej z tych pułapek sierściowych. A w przypadku odchodów, no odchody muszą być świeże, więc trzeba tropić niedźwiedzie, no najlepiej, czy wilki. Najlepiej to robić w zimie, ale również zbieramy w lecie, tylko staramy się zbierać te, które są świeże, które widać, że są świeże, bo tam zawiera się najwięcej genów danego zwierzęcia.
9: I na podstawie tego, co możecie określić? Czego możecie się dowiedzieć o tych dziko żyjących drapieżnikach?
10: Przede wszystkim najistotniejsza rzecz to dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę. Bo wszystkie do tej pory robione próby robienia ilościowej wyliczeń tych gatunków, no to są takie mocno podejrzane szacunki, bym to tak nazwał, nie do końca precyzyjne, ponieważ najczęściej to były robione z tropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być dwu, trzykrotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w dwóch, trzech obszarach. W związku z tym te zwierzęta są trochę namnażane przez ten błąd. Badania genetyczne przy pomocy właśnie tych sierści i odchodów pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
9: Na jakie efekty tych badań liczycie? Co te badania mają tak naprawdę dać przyrodnikom?
10: Przede wszystkim da nam to narzędzie do gospodarowania tym dobrostanem w postaci tych dużych drapieżników. Będziemy wiedzieć, ile jest ich, czy nie jest za dużo w danym miejscu, i jak się rozprzestrzeniają. To pozwoli nam na takie gospodarowanie tą przyrodą.
9: Czy czegoś już ważnego dowiedzieliście się o tych zwierzętach, o czym być może wcześniej no, nie było wiadomo, albo może tylko się domyślaliście, a teraz znalazło to potwierdzenie w tych badaniach?
10: Są bardzo ciekawe obserwacje behawioralne na filmikach. Mam taki filmik, gdzie grupa wilków, składająca się z trzech osobników, podchodziła do niedźwiedzia. Reakcja tego niedźwiedzia stanął, odstraszał. Wilki nie podeszły na tyle, żeby wejść w bezpośrednią interakcję. Widać było u nich taką obawę. I tego typu obserwacje są bezpośrednio bardzo rzadkie, a dzięki tym fotopułapkom różnego tego typu obserwacje zachowania się poszczególnych gatunków możemy zaobserwować.
9: No, o tych drapieżnikach wiemy coraz więcej, no bo chociażby z poprzednich badań genetycznych dowiedzieliśmy się, że w Tatrach nie żyje około 20 niedźwiedzi w naszej części Tatr, ale nawet ponad 60. No to bardzo zmienia sposób patrzenia na to, co się dzieje w tym świecie dzikiej przyrody.
10: Tak, zgadza się. W ostatnich badaniach tutaj tylko na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, po naszej polskiej stronie, wyszło nam 64 różnych alerotypów genetycznych, czyli 64 osobników. Tak? Tylko, że trzeba pamiętać, że nie ma tutaj w Tatrach naraz tych 64 niedźwiedzi, bo one są w wielkim obszarze. Te 64 niedźwiedzie były przez ten okres badawczy, czyli kilkunastu miesięcy.
9: Czyli pojawiały się w Tatrach po prostu.
10: Pojawiały się
9: w Tatrach. Już w tej chwili może ich nie być tutaj, ale kiedyś przez jakiś czas tutaj były. No ale to bardzo dużo. No to chyba to bardzo zmienia sposób patrzenia na to, co się dzieje i jak trzeba chronić te drapieżniki.
10: Tak, oczywiście to zmienia sposób patrzenia, zmienia tą perspektywę na te niedźwiedzie. Widać, że tylko niewielka grupa z tych niedźwiedzi tak naprawdę nam się pokazuje, no bo też rejestrujemy, obserwujemy je i tylko niewielki procent jest tych niedźwiedzi, które wychodzą na szlak, które się można dostrzec, a resztę są tak naprawdę skryte i trudno je dostrzec ze szlaku, czy też nie podchodzą do budynków. Stosunkowo mało wiemy o tych gatunkach, ciągle coś odkrywamy i mamy nadzieję, że ten nasz projekt też dołoży cegiełkę do naszej wiedzy.
9: Jeszcze muszę zapytać tego najbardziej tajemniczego drapieżnika, czyli rysia, którego spotkać w Tatrach, no to jest naprawdę ewenement i wielkie szczęście. Czegoś się też o rysiach z tych badań już dowiedzieliście?
10: W przypadku rysia nie prowadzimy bezpośrednio badań genetycznych, bo byłoby bardzo trudno zebrać materiał do tych badań, ale za to on ma inną unikalną cechę. Czyli te kropki na swoim ciele, które są jak linie papilarne u człowieka i pozwalają rozpoznawać osobniki. I dzięki temu na fotopułapkach, jak się zarejestruje taki ryś, możemy porównać go do rejestracji z innej fotopułapki i wiemy, że to jest ten sam ryś albo inny. I dzięki temu jesteśmy w stanie określić, ile rysi jest na danym obszarze i jakie to są osobniki. Wiem doskonale właśnie z fotopułapek, że w zeszłym roku po naszej stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego było 20 osobników. Oczywiście to są osobniki, które są na stałe tutaj, które są przechodzą, czyli zarysowały się ze 2-3 razy w ciągu tam powiedzmy 2 miesięcy, a potem już ich nie ma, ale tyle osobników w ciągu roku przebywało na naszym terenie.
9: No to też chyba bardzo poszerza naszą wiedzę, bo do tej pory ja żyłem w świadomości, że kilka tych rysi, może 6, może 7 jest po naszej stronie, a tutaj no prawie 3 razy więcej.
10: Tak, zgadza się. Dawniej patrząc się na wyniki monitoringu, były zapisane 2, 3 do 8 rysi. To wszystko było prowadzone poprzez przede wszystkim tropienia. Nie rozróżnimy osobnika po tropieniach. To były tylko i wyłącznie spekulacje, że ten trop i ten trop to jest jednego tego samego osobnika. Okazuje się z fotopułapek, z tych analiz, że areały ich bytowania bardzo często zachodzą. Samce potrafią z jednego krańca Tat przelecieć w czasie rui na drugi kraniec Tat, więc przedtem uznalibyśmy, że to są dwa osobniki. Teraz wiemy, że to był jeden i ten sam osobnik. Dlatego tego typu wiedza poparta nowoczesną technologią daje nam dodatkowe i coraz lepsze informacje na temat tych drapieżników.
9: Czyli można powiedzieć, że coraz więcej wiecie o tym, jak mało wiedzieliście do tej pory.
10: Dokładnie. Szczerze mówiąc, jest takie przysłowie. Im więcej wiem, tym mniej wiem.
1: Tak mówił Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF. Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: pies bezpański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tam.

0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Raz, dwa, raz, raz. Yeah. DJ Eprom WYP3.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

odpowiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Gdybym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. Gdybym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi i znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf i dał bezdomnemu 25 koła i wrócił tak suwą na zrywę jak świr, tylko po to, by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa, jak wtedy, kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą w chuj dziwne postacie, nie wiem czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczyim kumplem, nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze. Please help me, bo nie wszystko mogę powiedzieć do

wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Polsce. Słuchamy Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę, aby coś naprawić, trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy, spokojnie patrzę sobie na to wszystko. No pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

Nie zmieni się w kac kolejny drink. Krasz co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cycki. Już nie myślisz o tym, co kto o tym myśli. Nawet jak marudzą wszyscy pesymiści, chłodną głowę wyślij w tropikalne wyspy. Wolny hamak gdzieś na plaży, książka cień po długim dniu. Czysty zlew bezbrudnych naczyń, nowy balans jak ten but. Same załatwione sprawy, wreszcie można zrobić

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Yo. Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie game. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

0: codziennością.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na DK73 w Świętokrzyskiem. Droga w miejscowości Żabiec jest zablokowana. Później w faktach nowe dane Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rośnie liczba chorób odkleszczowych w Polsce. W tym wydaniu mamy też istotne rady dla turystów w Tatrach planujących odwiedzić Morskie Oko. Ostrzegamy kierowców na Krajowej 73 w Świętokrzyskiem. Na odcinku Busko-Zdrój Dąbrowa Tarnowska w pobliżu miejscowości Żabiec osobówka zderzyła się z motocyklem. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Droga jest tam teraz zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez drogi wojewódzkie 982, 764 oraz Krajową 79. Co najmniej 5 osób zginęło w wyniku gwałtownych burz i powodzi, które od kilku dni nawiedzają stan Indiana w USA. W Indianapolis trwały w sobotę akcje ratunkowe na zalanych terenach wzdłuż rzeki White River. Ulewne deszcze doprowadziły do rekordowego wzrostu poziomu rzek. W niektórych miejscach w ciągu 2 dni spadło ponad 28 cm deszczu. Władze kilkunastu hrabstw ogłosiły lokalny stan klęski żywiołowej. W Indianapolis ratownicy uratowali 91 osób i 45 zwierząt. Około 400 mieszkańców północnej części miasta ewakuowało się samodzielnie. Burmistrz wezwał mieszkańców terenów zagrożonych zalaniem do opuszczenia domów. Rośnie liczba chorób przenoszonych przez kleszcze w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stanie zdrowia Polaków. Zmniejsza się natomiast liczba zachorowań na krztusiec i gruźlicę. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Lekarze potwierdzają, że widzą coraz więcej przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu i według nich to powinien być sygnał dla nas, żeby chronić się przed kleszczami przed każdą wycieczką do lasu czy do parku. Ze względu na zmianę klimatu kleszcze są teraz aktywne dłużej niż jeszcze kilka lat temu. Doktor Iwona Cielniak z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie zachęca też do korzystania z bezpłatnych testów w kierunku HIV w szpitalach.
4: Widzimy znaczny wzrost pacjentów zakażonych HIV. Testowanie jest bezpłatne, anonimowe w Polsce, nawet wielokrotne. Pamiętajmy, że jest to choroba przewlekła. Pamiętajmy, że jest to na to leczenie antyretrowirusowe.
3: Lekarze przypominają, że ta terapia jest w Polsce w pełni refundowana. Specjaliści zauważają też, że w ciągu ostatnich 2 lat trzykrotnie spadła liczba zachorowań na krztusiec i według nich to może być efekt szczepień. Od 2 lat szczepionka przeciwko krztuścowi jest bezpłatna dla kobiet w ciąży.
2: Dokładne wnioski z tego raportu opisujemy na rmf24.pl. Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. W szczycie sezonu turyści ruszają na górskie szlaki, a parkingi szybko się zapełniają. Policja przestrzega przed nieprawidłowym parkowaniem, szczególnie przy drodze do Morskiego